0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

0: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.

0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
1: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
2: Powtórka programu.
3: Przy muzyce o nauce. Co wiemy, czego nie wiemy i co robimy, aby wiedzieć więcej. Zaprasza Łukasz Komsta.
4: Nie wiem, czy ktoś pamięta taki dżingiel. To faktycznie kiedyś tak było. O ile dobrze liczę, to był to sezon wiosenny roku 2024, czyli minęły 2 lata, równiutko 2 lata, i wracamy z audycją przy muzyce o nauce. Tym razem w każdy wtorek, nie w każdy piątek. W każdy wtorek o godzinie 19 będziecie mogli słuchać wypraw w różne strony nauki. Dzisiaj biologiczno-botaniczna wyprawa. Moim i Państwa gościem jest gość wyjątkowy, doktor inżynier Aneta Różycka-Sulborska z Zakładu Aerobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego i autorka książki o roślinach pożytkowych dla pszczół. Serdecznie witam i dziękuję za przybycie do studia.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam, dziękuję też za zaproszenie.
4: Będziemy mówić właśnie o rzeczach botanicznych, ale to po przerwie muzycznej, bo zgodnie z tytułem audycji mamy naukę, mamy również muzykę, a zatem od tej muzyki, co tu dużo mówić, zacznijmy, a będzie ona miała dzisiaj wyjątkowe znaczenie.

0: przy muzyce o nauce rozmawiamy. W wieczór wtorkowy o roślinach, o przyrodzie i o roślinach pożytecznych. Roślinach w zasadzie pożytecznych, dlatego, że są to rośliny pożyteczne, bo są pożytkowe. Taki jest tytuł książki naszego dzisiejszego gościa, Anety Sulborskiej-Różyckiej z Katedry Fizjologii Roślin Zakładu Aerobiologii. Powiedzmy najpierw słuchaczom, co to są te rośliny pożytkowe, bo pożytkowe się kojarzy z pożytecznym, ale to nie jest to samo przecież.
1: Oczywiście nie jest to samo. Rośliny pożytkowe to są takie, które dostarczają korzyści, konkretnego pożytku dla zwierząt zapylających, którymi w naszym klimacie są głównie owady. Jest to pszczoła miodna, dzikie pszczołowate, to są również motyle, to są te główne zwierzęta zapylające tutaj w klimacie umiarkowanym i w Polsce. Rośliny pożytkowe, cóż one dostarczają? Dostarczają nektaru, który stanowi główny pokarm węglowodanowy dla tych owadów zapylających. Dostarczają pyłku, który jest źródłem przede wszystkim białka. Mogą też dostarczać spadzi. To też jest forma pokarmu cukrowego, zbieranego nie z kwiatów, ale raczej z liści. No i właśnie te rośliny pożytkowe, czasami też określone są jako rośliny miododajne, chociaż to nie jest do końca precyzyjne określenie, bo pszczoły nie zbierają z kwiatów miodu, a zbierają nektar, czyli produkt, z którego dopiero ten miód powstanie.
0: Ale myślę, że nie tylko pszczelarze są zainteresowani roślinami pożytkowymi, bo ostatnio mieliśmy w mediach bardzo dużo informacji o tym, że zapylaczy jest coraz mniej, że pszczoły giną, że giną chyba do końca też nie wiadomo dlaczego. Dzieje się to najprawdopodobniej przez pestycydy, przez co jeszcze się może dziać.
1: Proces jest złożony i tak jak Łukaszu powiedziałeś, jest problem z zapylaczami. Generalnie mówimy o światowym kryzysie zapyleniowym. Raz, że chemizacja rolnictwa i nie tylko. Dwa, ubożejąca roślinność naturalna, której jest coraz mniej, ponieważ rolnictwo jest wielohektarowe, monokulturowe i coraz mniej jest tych nisz ekologicznych, w których rośnie wiele gatunków roślin mogących stanowić pokarm dla różnych zapylaczy. I tutaj właśnie jest ten problem. Też ocieplenie klimatu swoje robi.
0: Tak, też to myślę, że jest ważne, że ocieplenie powoduje pewne zmiany, ale ta chyba świadomość taka ekologiczna, to bym powiedział, że się, takie jest moje zdanie, tak widzę, że zwiększa, bo jak tak sobie przypomnę, powiedzmy czasy PRL-u i się mówiło ładny ogród. Jaki był wtedy stereotyp ładnego ogrodu? No to był taki ogród, gdzie był trawnik taki jak z rolki, nie było w nim ani jednego mniszka. Jeżeli gdzieś mniszek zakwitł, no to od razu sąsiedzi mówili, a nie ma pieniędzy na herbicydy, albo nie ma czasu wykosić, albo nie ma czasu plewić, albo badyle mu wyrosło, tak brzydko go tutaj obgadywali. Natomiast teraz no chyba jednak troszkę się to zmieniło, że oprócz niekwitnących iglaków jednak staramy się sadzić te rośliny, które dają coś zapylaczom, dają ładny zapach, a oprócz tego w trawniku może być jakaś bioróżnorodność.
1: Świadomość ekologiczna myślę, że coraz jest większa wśród społeczeństwa. Tutaj dużą pracę wykonują media, radio, telewizja, też internet. I ludzie zwracają coraz bardziej uwagę na to, aby w swoich ogrodach przydomowych, czy nawet na balkonach umieścić rośliny mogące stanowić właśnie to źródło pożytku nektarowego czy pyłkowego dla zapylaczy. To jest jedna sprawa, te nasze ogrody przydomowe, ale ja też chcę zwrócić uwagę na tę roślinność, która rośnie dziko, tę dziką florę, żebyśmy zostawiali chociażby miedzę, jakieś okrajki, czyli nie zaorywali tych miejsc, całkowicie nie przeznaczali je tylko na pola uprawne, żeby stanowiły one nisze, raz, że dla różnych zwierząt, nie tylko owadów, ale i innych, ale tam rosną gatunki, które stanowią pożywienie dla wielu zapylaczy. I tak jak wspomniałeś tu, Łukaszu, no, problem zapylaczy też dotyczy tego, że ilość pokarmu, które oferują rośliny, się zmniejsza. Ważna też jest jakość tego pokarmu, żeby on był różnorodny, tak jak w naszej diecie nie możemy się cały czas odżywiać, nie wiem, płatkami owsianymi, tak i zwierzęta zapylające, mówię tutaj, mam na myśli owady głównie, też muszą mieć ten pokarm zróżnicowany. Kolejną ważną rzeczą też dla zapylaczy jest to, żeby mieć zapewniony pokarm w ciągu całego sezonu. Większość roślin u nas kwitnie, no to jest ten sezon letni, ale ważna jest też i wiosna, ważny jest też ten czas, który teraz mamy, czyli jesień, kiedy owady, pszczoły przygotowują się do zimowli i wtedy ilość tych gatunków kwitnących jest coraz mniejsza i chodzi o to, żeby zwiększyć tę bioróżnorodność.
0: I bioróżnorodność również taką, chyba to by należało nazwać chrono, czyli od czasu, nie? Chrono, bioróżnorodność, tak żeby, nie wiem, czy takie słowo istnieje, przyszło mi teraz do głowy, może istnieje. Chodzi o to, żeby przez cały rok, od najwcześniejszych miesięcy, tygodni wiosennych, aż do późnej jesieni, coś jednak kwitło, żeby już w marcu te owady zapylające miały gdzie fruwać. To jest temat, który już od dawna był ważny, bo mieliśmy piosenkę, do której teledysk, jeżeli ktoś zna, do ogrodu płócienni teledysk, no jest nakręcony w Puławach na dziedzińcu pałacu Czartoryskich i Izabela Czartoryska napisała kiedyś taką książkę Myśli różne o zakładaniu ogrodów. Jest ona w PDF-ie dostępna, jeżeli ktoś by chciał przeczytać, to bez problemu w internecie znajdzie. Problem jest taki, że to jest nie ten język, ale może jeszcze większy, że to jest nie ta ortografia, ale czytać to się da. No i już Czartoryska wtedy, na początku wieku XIX, pisała na przykład tak: nawet najbrzydsze parkany, jeśli je obsadzimy z obu stron, zrobią się bardzo prędko wesołym zielonym płotem, a pszczoły będą zbierać posiłek z kwiatu, który będzie bardzo długo na tym parkanie kwitł. Myślę, że już wtedy była swego rodzaju mądrość i świadomość ekologiczna.
1: Jak najbardziej tak, i Izabela była osobą bardzo światłą i opis, który przed chwileczką przytoczyłeś, Łukaszu, o tym świadczy, że raz, że coś może być piękne w ogrodzie naszym, a jednocześnie pożyteczne, czyli dostarczać pokarmu dla owadów zapylających. Mniej więcej w tym samym czasie też żył ksiądz Kluk, który jest autorem dykcjonarza roślinnego. To jest XVIII wiek, który wyprzedził swoją epokę swoją wizją i swoją znajomością przyrody. On również poświęcił w swoich książkach miejsce roślinom, nazywał je miododajnymi, dostarczającymi pokarmu dla zwierząt zapylających. Także tutaj też jest jednocześnie dla nas wskazówka, że możemy miejsca w ogrodzie obsadzić roślinami, które będą i piękne, i pożyteczne. Chociażby teraz mamy okres jesienny. Ja bardzo lubię pnącze, które występuje naturalnie w naszych lasach. Hedera helix, czyli bluszcz pospolity. Być może Państwo zwróciliście uwagę, że teraz w tym czasie, wrzesień, październik, kwitnie bluszcz i dosłownie można zobaczyć tam i usłyszeć mnóstwo fruwających osobników pszczoły miodnej i nie tylko. Miałam okazję być w centrum ekologicznym w Lasach Janowskich i tam dosłownie pod drzewami obrośniętymi bluszczem było jak w pasiece. I chcę wskazać, że ta roślina, bluszcz pospolity, której liście są zimozielone i atrakcyjne właściwie przez cały rok, to w tym okresie jesiennym dostarczają pokarmu w postaci nektaru i pyłku dla owadów zapylających, a z kolei wiosną, bo wtedy dojrzewają dopiero, będą stanowiły pokarm na przykład dla ptaków.
0: No, tu jest bardzo, myślę, że istotna sprawa, że bluszcz może mieć też wady, bo może w niekontrolowany sposób się rozrastać, ale bardzo łatwo nad tym zapanować, więc tym bardziej bluszcz polecam. Posiadam na działce uschnięty klon, na pniu tego klonu wyrósł bluszcz, tworząc taką maczugę. Ta maczuga co roku kwitnie i teraz jest tam tyle pszczół, że strach aż podejść, słychać ten syk, natomiast na wiosnę, no to faktycznie ptaki mają, jak ja się z tego śmieję, bed and breakfast, bo mogą tam siedzieć, spać, a jednocześnie jeść te dojrzewające owoce przez zimę.
1: Tutaj poruszyłeś niejako też temat, że bluszcz może się niekontrolowanie rozrastać i to się zgadza, ale też powiem ciekawostkę, że z pędów bluszczu, które kwitną, jeżeli pobierzemy sadzonkę, to taka sadzonka nie będzie nigdy pnączem, a będzie rosła w formie krzewu. Takie okazy możemy obserwować chociażby w ogrodzie botanicznym UMCS i możemy sobie stworzyć bardzo piękny żywopłot, którego prawie nie trzeba ciąć. A wracając jeszcze do tego niekontrolowanego rozrastania się, to tutaj możemy też zahaczyć i dotknąć tematu dotyczącego roślin inwazyjnych. Czasami sadzimy w naszych ogrodach różne ciekawostki botaniczne, a może okazać się, że są to rośliny inwazyjne, czego nie jesteśmy świadomi.
0: A bluszcz na pewno taką rośliną nie jest, jeśli to może być pewna mała lokalna inwazja, z którą możemy sobie poradzić. I do tematu roślin inwazyjnych wrócimy po króciutkiej przerwie reklamowo-muzycznej. Zostańcie z nami.
2: Przy muzyce o nauce.

0: wracamy do tematów biologiczno-kwiatowo, chyba inwazyjnych w tym momencie, tak bym to nazwał, ponieważ powiedzieliśmy przed przerwą muzyczną o tym, że część gatunków to są gatunki inwazyjne. Tego chyba nie było jeszcze jakiś czas temu w świadomości większości użytkowników ogrodów. No na pewno nie miała tej świadomości, myślę, czartoryska, bo w tamtych czasach, jeżeli ktoś przywiózł jakąś roślinę z daleka, no to się z tego powodu bardzo cieszył, że ona jest, że jest posadzona. W parku w Puławach rośnie wiele okazów pomnikowych drzew obcych. Część już niestety nie przetrwała próby czasu. Wielka na przykład leszczyna turecka, która rosła tuż obok domku gotyckiego, tutaj koło Łachy, już się zawaliła chyba pod wpływem wiatru, tak myślę, albo została wycięta. Nie wiem dokładnie, co się stało, ale była ogromna, już jej nie ma. Dlatego polecam pójść do Parku Puławskiego, aby popatrzeć na te zabytkowe drzewa, póki one jeszcze w ogóle są i póki resztka żywiołu ich nie wywróci. No ale właśnie, część egzotycznych drzew może niestety i roślin w ogóle może niestety stanowić problem. I paradoks jest taki, że te gatunki właśnie są bardzo często miododajne. I czartoryska by sadziła wszystko, a teraz już wiemy, że wszystkiego sadzić nie można. W książce, którą tutaj w studiu mamy na blacie tuż pod mikrofonem, przypomnę, na Facebooku jest zdjęcie okładki. Książka się nazywa Rośliny pożytkowe, a Aneta Sulborska-Różycka, nasz dzisiejszy gość, jest autorem. Wydanie drugie rozszerzone, książka bardzo gruba. W tej książce jest zwrócona uwaga na to, których roślin sadzić nie należy, a których wręcz nie wolno. Podajmy może jakieś przykłady.
1: Zanim przykłady, to ja jeszcze bym chciała wyjaśnić słuchaczom, bo może nie wszyscy do końca wiedzą, co oznacza ten termin roślina inwazyjna. Na pewno jest to roślina, która nie jest naszą rodzimą, czyli przywędrowała na teren Polski z innego kontynentu, z innego klimatu i która stanowi zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków. A dlaczego stanowi zagrożenie? Bo wygrywa konkurencję chociażby o światło, o wodę, o składniki pokarmowe, bo wytwarza bardzo dużo owoców i nasion, dzięki czemu bardzo szybko się kolonizuje nowe terytorium, bo właśnie bardzo łatwo chociażby rozsiewa się wraz z podmuchami wiatru. Takimi przykładami roślin inwazyjnych jest chociażby klon jesionolistny, który bardzo często sadzony jest w naszych parkach nadal. Róża pomarszczona, którą tutaj spotkamy chociażby w całym pasie nad Morzem Bałtyckim i która stanowi olbrzymi problem właśnie wielu krajów nadbałtyckich. Pięknie to wygląda, taki żywopłot różany, zwłaszcza w okresie, kiedy róża pomarszczona kwitnie. Jej kwiaty mają średnicę nawet 5 cm. Przyjemnie, bardzo intensywnie pachną i jeśli jemy pączki z prawdziwą konfiturą różaną, to właśnie pochodzi ta konfitura z płatków wspomnianej przeze mnie róży. Natomiast tworzy tak gęste zbiorowisko, że żaden inny gatunek nie potrafi się przez to nasz rodzimy przebić i też kiełkowanie nasion gatunków naszych rodzimych jest tam wręcz niemożliwe. Podobnie rzecz się ma z nawłocią kanadyjską czy nawłocią późną nazywaną olbrzymią. Na pewno Państwo widzieliście różnego typu nieużytki, czyli zostawione samym sobie takie obszary, na które wkraczają rośliny i tam bardzo często pojawia się nawłoć. Dość powiedzieć, że nawet w Alpach, chociażby w Austrii, gdzie miałam okazję być, też spotkałam nawłoć. I takie nawłociowisko to jest właściwie jeden czy te dwa gatunki i żaden inny nie potrafi tam już rosnąć. Tak jak tu, Łukaszu, wspomniałeś, pewnie Izabela Czartoryska sadziłaby wszystkie nowinki, ciekawostki sprowadzone z zagranicy i tak też się działo z wieloma roślinami, które zostały często sprowadzone z innego kontynentu, bo pięknie wyglądały i miały być taką ciekawostką botaniczną, a z czasem uciekły czy z ogrodu botanicznego, czy właśnie z takiego prywatnego ogrodu i zaczęły stwarzać zagrożenie. Nie do końca jest to roślina pożytkowa, ale chociażby moczarka kanadyjska, roślina wodna, która została najpierw tutaj do ogrodu botanicznego w Europie sprowadzona, z czasem uciekła, no i stanowi też, w tej chwili ma status rośliny inwazyjnej. Natomiast też pszczelarze troszkę się przyczynili do rozprzestrzeniania roślin inwazyjnych i jednym z takich gatunków doskonale nam znanych jest robinia akacjowa, nazywana popularnie akacją. Wielu słuchaczy zapewne lubi miód akacjowy, a to też jest drzewo inwazyjne pochodzące z Ameryki Północnej, a sprowadzone najpierw do ogrodu botanicznego przez pana Robiniera, stąd łacińska nazwa robinia. Z takimi przykładami też innych roślin inwazyjnych jest chociażby trojeść amerykańska. Też piękny gatunek

0: projekty. Bardzo chętnie są sadzone te rośliny, chociażby gdzieś na cmentarzach, właśnie też stanowią, bardzo szybko mogą zakryć jakieś brzydkie miejsca w ogrodzie, ale to uwaga, no raz posadzony będzie bardzo trudny do wytępienia.
1: W zasadzie nawet najsilniejsze herbicydy z glifosatem nie działają na nardestowiec, on odrasta. Ja widzę to na tych cmentarzach, na których mam groby rodzinne, że tam wszystkie wysiłki są czynione w tych miejscach, gdzie zaczęło to rosnąć i raczej cały czas jak przychodzę, to spotykam to. Może jeszcze też trzeba by było chyba tutaj doprecyzować, że istnieją również rośliny te, które są, można powiedzieć, że prawnie zakazane. W zasadzie nie można, tylko trzeba to tak nazwać, że jest lista, rozporządzenie ministerialne, na której to liście jest część tych inwazyjnych taksonów, która jest uznana za tak inwazyjne, że uprawa jest po prostu zabroniona, jest zagrożona karą grzywny albo nawet aresztu. I tutaj właśnie trojeść jest na tej liście. Na tej liście jest też Island, czyli bożodrzew, ale to jest akurat, chyba on nie jest sadzony w przypadku ogrodów dla pszczół, ale też na przykład pszczelarze uwielbiali sadzić kolczurkę klapowaną Echinocystis lobata, która obecnie nad Wisłą i nad innymi dużymi rzekami stanowi prawie, że monokultury, rozsiewa się i jest praktycznie nie do wytępienia. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z taką listą, no to jest to rozporządzenie w sprawie gatunków uznanych za inwazyjne. Tam są 4 załączniki. Tych roślin nie jest jakoś dużo, ale to nie znaczy, że tylko te są inwazyjne, bo te, o których mówiliśmy, czyli na przykład nawłoć, na tej liście nie jest. My nie dostaniemy grzywny za jej uprawę, ale jej sadzenie jest po prostu, co tu dużo mówić, strasznie nieodpowiedzialne.
0: Zgadzam się z tobą, Łukaszu, a jeszcze nawiążę do bożodrzewu gruczołowatego, czy też inaczej nazywanego islandem. No jest to roślina również pożytkowa, bo dostarcza kwiat i kwiaty dostarczają i nektaru, i pyłku. Dodatkowo też na liściach rośliny występują nektarniki pozakwiatowe, które też mogą wydzielać nektar, aczkolwiek nie do końca w naszym klimacie. Także też przez pszczelarzy jest, czy był ten gatunek lubiany i sadzony. Więc tutaj no niestety pszczelarze czasami no przykładają rękę do tego procederu. I jeszcze o jednym gatunku też bym chciała wspomnieć z listy roślin inwazyjnych, chociażby niecierpek gruczołowaty. Jak wędrujemy gdzieś, zwłaszcza w pobliżu cieków wodnych, jakichś rowów, bo gatunek ten lubi miejsca wilgotne, to tam go zobaczymy i to też właśnie pszczelarze z racji późniejszego okresu kwitnienia tego gatunku w jakiś sposób go polubili. Myślę, że też Państwo doskonale znacie barszcz sosnowskiego, czy też barszcz mantegazjego, które kwitną w okresie lata i każdego roku pewnie słyszymy komunikaty o poparzeniach ludzi. Kontakt soku tych roślin ze skórą człowieka, czy też zwierzęcia i kontakt i wystawione na działanie promieni słonecznych powodują fotodermatozy, często objawiające się czy brązowymi plamami, czy po prostu pęcherzami. Także część z tych roślin jest również niebezpieczna dla naszego zdrowia i również innych zwierząt, na przykład krów też, jako przykład.
1: No to taki paradoks jest z tym barszczem, bo on był, jakby nie patrzeć, sprowadzony nie w celach miododajnych, tylko w celach paszowych, bo jego liście miały być kiszone i to miało stanowić wysoko wydajną uprawę paszy dla bydła. Nie wiem, jak to się skończyło i czy te krowy przeżywały po tej paszy, ale to ze Związku Radzieckiego przyszło. Był zresztą żart, że ta roślina się nazywa Dar Stalina.
0: Dokładnie. Tutaj anegdoty krążą o właśnie o barszczu sosnowskiego. No, kiedy liście rośliny zostaną zakiszone, więc ten efekt, o którym wspominałam, jest mniejszy, ale no, nie sprawdziła się ona jako ta świetna pasza, a dodatkowo zbiegła z tych upraw. No i widzimy w wielu miejscach takie populacje barszczu.

0: Zwłaszcza im bliżej granicy chociażby z Ukrainą, kiedy przemierzamy autem czy innym pojazdem w tamtym kierunku, to możemy już zabił gorajem, zobaczymy okazy barszczu rosnące, czy też w innych miejscach, więc też warto o tym pamiętać.
1: Dość duży problem jest też właśnie w Puławach, ponieważ w Jungu, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, była eksperymentalna uprawa barszczu sosnowskiego w dość dawnych czasach i pozostałości cały czas istnieją. Pozostałości, to znaczy rozprzestrzenione egzemplarze, z którymi się walczy, ale problem jest na przykład wtedy, kiedy one wyrastają na terenie rezerwatu Łęk na Kępie. On jest już może nie cały zarośnięty, ale tam jest tego barszczu bardzo dużo, ponieważ jest to rezerwat, a jeżeli jest to rezerwat, to z kolei nie można użyć pestycydu i nawet jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, dobrze, ja wezmę Roundup i tam to opryskam, no to nie może tego zrobić legalnie, bo jest to rezerwat, pestycydów tam nie można używać i dopiero jest to naprawdę dosyć duża zagwozdka do pomyślenia i przemyślenia, jak to dalej z tym postępować. Natomiast tu jest jeszcze właśnie pytanie, jakie gatunki należy sadzić nieinwazyjne, tak żeby one kwitły przez cały rok, ale o tym powiemy po drugiej przerwie muzyczno-reklamowej. Zostańcie z nami na 98,2. Za chwileczkę do Was wracamy.

0: ostatnia chwila naszej rozmowy. Może nie chwila, bo to jeszcze kilka minut zostało do godziny 20. Rozmawiamy o roślinach inwazyjnych i o tym, że inwazyjnych roślin sadzić nie trzeba. Ale możemy posadzić rośliny, które są, co tu dużo mówić, nieinwazyjne, a przez cały rok będą po kolei kwitły, po kolei wabiły zapylacze, po kolei nasze pszczoły i dzikie, i te miodne hodowane, chowane w ulach będą odżywiały. A jest do tego bardzo duża kolekcja możliwych gatunków do posadzenia. Jak miałem przed chwilą w ręku właśnie książkę, tę, która jest na zapowiedzi naszej audycji, czyli książkę Rośliny pożytkowe, no to ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że ona jest taka gruba, bo zawsze jest tylko i wyłącznie zdjęcie okładki, a mamy 640, czy nawet więcej, 840 pod kątem sprawdziłem, popatrzyłem, 840 stron, więc przez cały rok możemy sadzić rośliny takie, które będą po kolei kwitły, zarówno cieszyły oko, jak również no tak jak pisała Czartoryska, ponieważ Czartoryska bardzo ładnie określiła to, że pszczoły, które miodu i posiłku szukają, motyle, które po nich igrają, to wszystko je uwdzięcza. Te owady uwdzięczają te rośliny, więc jest jeszcze ładniej w naszym ogrodzie. Powiedzmy tak po kolei, co po kolei kwitnie i w jaki sposób rozplanować ogród, żeby przez cały rok coś istotnego się w nim działo pod kątem zapylaczy.
1: To wszystko zależy, jakim areałem dysponujemy. Czy to jest niewielki ogródek przydomowy, czy to jest coś większego. Ale tak jak wspomniałam na samym początku, bardzo ważne jest to, o czym teraz, Łukaszu, wspomniałeś. Ta ciągłość taśmy pokarmowej, jak to się fachowo określa, czyli żeby od samej wiosny owady miały dostęp do źródła pożytku, do tych kwitnących roślin. I o ile wiosną, kiedy rusza wegetacja, ilości tego pokarmu są niewielkie, bo wtedy kwitnące rośliny dostarczają niewielkie ilości nektaru i pyłku, ale są ogromnie ważne dla rozwoju rodziny, chociażby pszczelej. Zanim powiem o tych gatunkach, które warto sadzić, to jeszcze przypomnę, że w przypadku pszczoły miodnej w całym sezonie wegetacyjnym czy tym sezonie pasiecznym jedna rodzina pszczela na własne potrzeby zużywa około 30 kg pyłku i prawie 100 kg miodu. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę i ten pyłek i nektar, z którego pszczoły wytworzą miód, to wszystko jest zbierane z roślin. Tak jak wspomniałam, wiosną nawet niewielkie ilości pokarmu są niezbędne dla prawidłowego rozwoju rodzin, czy to pszczelich, czy też dla rozwoju trzmieli chociażby, które jako pierwsze się uaktywniają, bo są bardziej odporne na niskie temperatury. Takiego pierwszego pożytku dostarczają rośliny kwitnące wczesną wiosną, czy też generalnie wiosną, ale tutaj jest dużym ryzykiem też pogoda, która często jest niestabilna i czasami uniemożliwia loty pszczołom. Takimi pierwszymi gatunkami są chociażby wierzby. Jako pierwsza zakwita u nas wierzba iwa, doskonale nam znana, której pędy wykorzystywane są jako ozdoba wielkanocna. Myślę, że Państwo nie wszyscy będą wiedzieli, że wierzby są roślinami rozdzielnopłciowymi dwupiennymi. To oznacza, że są egzemplarze męskie i egzemplarze żeńskie. Z tego botanicznego czy też pszczelarskiego punktu widzenia ważniejsze byłyby okazy męskie, których kwiaty dostarczają zarówno nektaru, jak i pyłku. Natomiast egzemplarze żeńskie, na których troszkę inaczej wyglądające kwiatostany typu kotki występują, one są takie zielonkawe i te dostarczają tylko nektaru. Oprócz wierzb zaczyna zaraz kwitnąć, niedługo w kwietniu klony zaczynają kwitnąć. Jako pierwszy u nas zakwita klon pospolity, doskonale nam, czy też zwyczajny, doskonale nam znany, często jeszcze przed rozwojem liści, podobnie jak i wierzby. Oprócz tych roślin, oprócz drzew, oprócz krzewów, a tymi krzewami w okresie wiosennym to jest chociażby wawrzynek wilczełyko, roślina, która naturalnie występuje dosyć rzadko, ale dosyć chętnie jest sadzona w ogrodach.
0: To trzeba pamiętać, żeby się nie zatruć jednak.
1: A, no właśnie.
0: Bo nie wszystko, co jest miododajne, jest nietoksyczne. Też o tym pamiętajmy.
1: Dokładnie, ale też jest cała gama roślin, głównie bylin, czyli roślin wieloletnich. To są chociażby rośliny cebulowe, szafirki, cebulice, które zakwitają wiosną, hiacynty. Te wszystkie gatunki dostarczają nektaru. Jest wiele gatunków rosnących w lasach, zawilce. One głównie dostarczają pyłku, nektaru wydzielają bardzo niewiele, zawilec gajowy, ale tworząc kobierce i połaci właściwie rozrastające się w runie leśnym, mogą dostarczyć właśnie tego niezbędnego pokarmu białkowego dla pszczół, trzmieli czy innych dzikich pszczołowatych. Im dalej w ciągu kolejne miesiące roku, to jest coraz więcej kwitnących gatunków. W okresie wczesnego lata czy takiej późnej wiosny zaczyna kwitnąć chociażby z krzewów, które polecam do takich mniejszych ogródków, chociażby wiele gatunków irk, począwszy od tych płożących się, które mogą zastąpić nam trawnik, aż do krzewów różnych wysokości. To jest kruszyna pospolita, która występuje, rośnie naturalnie w lasach i ma bardzo długi okres kwitnienia. To jest może z mniej znanych amorfa krzewiasta, bardzo lubię ten krzew, to jest przedstawiciel rodziny bobowatych, o bardzo pięknych, fioletowych kwiatach i intensywnym pomarańczowym pyłku, z którego pszczoły formują właśnie takie pomarańczowe obnóża, czyli pakiety pyłku, które transportują do swoich uli. No oczywiście Państwo znacie na pewno miód akacjowy, o którym wspominałam, i robinia akacjowa, o której też mówiłam, że jest to roślina inwazyjna, ale bardzo dużo egzemplarzy jednak w naszych lasach rośnie. Pięknie pachnące kwiatostany, ale bardzo krótki okres kwitnienia tego gatunku, bo to są niecałe 2 tygodnie, więc jeżeli w tym czasie na przykład jest niepogoda, to pszczoły takiego nektaru nie zbiorą i w danym roku miodu akacjowego będzie niewiele. No nie sposób nie wspomnieć o lipach, które tutaj wiele gatunków lip, lipa drobnolistna, szerokolistna, lipa amerykańska, dostarczają pokarmu pszczołom, zwłaszcza pokarmu tego nektarowego. Też na pewno słuchacze bardzo lubią miód lipowy, polecany zwłaszcza tutaj przy przeziębieniach, ale właściwie każdy odmiana miodu ma takie właściwości. Ksiądz Kluk, wspomniany przeze mnie na początku audycji, właśnie jego ulubionym taką rośliną, drzewem pożytkowym były lipy. Okres sierpnia to jest chociażby z takich ciekawostek może przyrodniczych, a botanicznych, Ewodia aksamitna. Piękny egzemplarz tego gatunku rośnie w ogrodzie botanicznym UMCS i też w okresie kwitnienia drzewa, to właściwie kiedy staniemy pod jego koroną, możemy poczuć się trochę jak w ulu, bo jest takie zainteresowanie kwiatami przez pszczoły. Jesienny czas to jest coraz mniej kwitnących drzew i krzewów, ale już wspomniany tutaj bluszcz, czy też chociażby astry, które w tej chwili nowoangielski, nowobelgijski, tak zwane marcinki, to one dostarczają chociażby pożytku. Jest tych roślin naprawdę bardzo dużo, czyli są to i zarówno drzewa, krzewy. No, wypadałoby też wspomnieć o tych roślinach uprawianych na szerszą skalę, chociażby rzepak, gryka, facelia, no ale tutaj to już mówimy o uprawach rolniczych, ale to właśnie te duże areały dostarczają tego zasadniczego pokarmu dla owadów zapylających, tutaj mam na myśli głównie pszczołę miodną, i dzięki temu mogą sobie te owady zgromadzić pokarm, który notabene my, ludzie, zabieramy im, chcąc mieć miód w słoikach.
0: Teraz mi staje przed oczami taka wizja kwitnącego sadu, bo sady i wszystkie drzewa owocowe też są tutaj bardzo istotne. No i zwykle w takich sadach rośnie bardzo dużo mniszka lekarskiego, który przy autostradach jest niestety czasem koszony za wcześnie, zanim zdąży przekwitnąć, zanim pszczoły zdążą to zebrać. Jeżeli mamy w ogrodzie, no to polecam go jednak zostawić, a przynajmniej skosić wtedy, kiedy pszczoły się już pożywią.
1: Zgadzam się z tobą, Łukaszu, aczkolwiek tutaj pewnie ogrodnicy czy sadownicy by polemizowali ze mną, bo kwitnący mniszek w okresie, kiedy kwitnie mniszek i kwitnie na przykład jabłoń, to niejako odciągane są owady od kwiatów jabłoni.
0: No z punktu widzenia sadowniczego może to nie jest aż tak korzystne, ale z punktu widzenia pszczelego i ekologicznego myślę, że na pewno tak. Zbliża się niestety nieubłaganie godzina 20 i czas się powoli żegnać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie ostatnie. Myślę, że jeśli zechcecie państwo, piszcie lukasz.comsta@centrum.fm propozycje tematów, jeżeli ktoś by chciał być gościem audycji, no to też oczywiście zapraszam do kontaktu. A dzisiejszym moim gościem, pierwszym po długiej przerwie, była doktor inżynier Aneta Sulborska-Różycka z Zakładu Aerobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję państwu i również tobie, Łukaszu, za zaproszenie.
0: Dziękuję i zapraszam za tydzień i w niedzielę również się słyszymy w audycji Za Górami. Do usłyszenia, do spotkania.
2: Przy muzyce o nauce.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Czeka, co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej na... Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Audycja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki, certyfikat dla małych księgarni.
0: Reklama.

0: Audycja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Akademickie
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: To jest Radio Centrum.

0: Audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
3: Reklama.
5: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Za oknami zrobiło się już ciemno, a to oznacza, że zbliża się koniec dzisiejszej niedzieli i już za moment rozpocznie się wspaniały i przez wszystkich lubiany poniedziałek. Dlatego te ostatnie weekendowe godziny powinniście spędzić właśnie razem z nami i Akademickim Radiem Centrum, w którym rozpoczynamy naszą cotygodniową audycję Lublin to Sport. W niej powiemy sobie o najważniejszych wydarzeniach z lubelskiego sportu i nie tylko. Sprzed mikrofonu wita Was bardzo serdecznie Bartłomiej Płoszaj. Całą audycję realizuje oczywiście Mateusz Jak. Będziemy z Wami do godziny 20. Działo się naprawdę wiele w tym kończącym się tygodniu. Dzisiaj w programie usłyszycie jednak o niektórych wybranych przez nas wydarzeniach. Między innymi PGE Start Lublin przegrał różnicą 20 punktów z Dzikami Warszawa. Porozmawiamy o Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza, który kończy się właśnie dzisiaj. Powiemy także o spotkaniach trzech najwyżej plasujących się drużynach piłkarskiego z naszego regionu. Awia Świdnik pokonała Świt Szczecin 1-0. Górnik Łęczna musiał uznać wyższość KS-u Tychy przegrywając 0-3 i wspomnimy także o zbliżającym się pojedynku Motoru Lublin, który już w poniedziałek. To wszystko już za moment, teraz jednak czas na skrót wydarzeń z całego świata.
2: Piłka nożna.
1: Wróciliśmy do ligowych zmagań we wszystkich europejskich rozgrywkach. W Premier League o 17.30 wystartował hit tego weekendu. Liverpool na Anfield podejmuje Manchester City. Obecnie to obywatele prowadzą 2-0 po nieco nudnej pierwszej połowie, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Później jednak The Reds musieli radzić sobie w dziesiątkę. Drugą żółtą kartkę właśnie w drugiej części spotkania zobaczył Ryan Gravenberch i przez to obywatele mieli mały handicap, po którym Erling Haaland w 65. minucie wyprowadził Manchester City na prowadzenie, a drugi gol zdobył Jeremy Doku. Na ten moment mamy 2-0, jest 75. minuta, a więc do ostatniego gwizdka nieco ponad kwadrans. W niemieckiej Bundeslidze Jan Leszczyński ponownie dostał szansę wyjścia w pierwszym składzie Borussii Mönchengladbach. Źrebaki przegrały jednak 1-2 z FC Köln. We Francji Przemysław Frankowski oraz Sebastian Szymański rozpoczęli swój mecz w barwach Rennes na ławce rezerwowych. Warto również wspomnieć o wczorajszym meczu FC Porto z Maritimo. Oskar Pietuszewski, meldując się na placu gry w 79. minucie, dał swojemu zespołowi bramkę na 2-1, zapewniając także końcowe zwycięstwo. Co ciekawe, asystował mu drugi reprezentant Polski, Jakub Kiwior. Lazio wygrało 3-1 z Monzą, natomiast Adrian Przyborek spędził cały mecz na ławce rezerwowych, podobnie jak Łukasz Skorupski, który nie wyszedł w podstawowym składzie Bolonii na pojedynek z Lecce. Na naszym polskim podwórku także nie ma nudy. Piast Gliwice wygrał 2-1 z Widzewem Łódź po bramce w doliczonym czasie gry. Aktualnie rozgrywa się spotkanie Pogoni Szczecin z Koroną Kielce. Spoglądamy na spotkanie Portowców i mamy 1-0 właśnie dla gospodarzy ze Szczecina po bramce w 46. minucie w wykonaniu Macieja Wojciechowskiego.
2: Tenis.
1: Hubert Hurkacz z kolejnym awansem podczas turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak po zaskakującym zwycięstwie z Nowakiem Dziokowiczem pokonał swojego kolejnego rywala. W 1.16 okazał się lepszy od Zoui, wygrywając 6-2, 3-6, 6-3. Hurkacz w 1.08 spotka się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Dawidowiczem Fokiną a Francesem Tiafoe. Wśród pań poznaliśmy wygraną turnieju WTA 1000 w Pekinie po historyczny triumf. Sięgnęła Qin Wen Zheng, która okazała się lepsza od Mirry Andrzejewy w dwóch setach.
2: Piłka ręczna.
1: Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin awansowały do kolejnej fazy eliminacji Ligi Europejskiej. Podopieczne trenera Pawła Tatelewskiego pokonały w rewanżu Krasoń MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 32-27. Teraz lubelskie zawodniczki muszą czekać na wynik losowania następnej rundy, która odbędzie się w środę 14 października.
2: Koszykówka.
1: Za nami kolejne spotkania PGE Basket Ligi Kobiet oraz Mężczyzn. Wśród pań Lotto AZS-u MCS Lublin przegrał ze Ślęzą Wrocław 75-79. Najlepiej punktującą akademiczką była Shayan Sellers, która uzbierała 19 oczek. Więcej o spotkaniu usłyszycie w jutrzejszej arenie akademickiej o 11.30. U mężczyzn zaplanowano na dzisiaj 3 spotkania. Arka Gdynia wygrała w nadmorskich derbach z Treflem Sopot 96-82. Dziki Warszawa okazały się natomiast jest lepszy od PGE Startu Lublin, pokonując czerwono-czarnych 97-77. O tym spotkaniu powiemy więcej w dalszej części naszej audycji. O 17.30 natomiast ruszył mecz Anwilu Włocławek i Energa Czarnych Słupsk.
2: Sporty walki.
1: Za nami kolejna gala UFC. W walce wieczoru Brendan Allen poddał w drugiej rundzie Christiana Duncana duszczeniem zza pleców. W Polsce natomiast odbyło się KSW 122. W main evencie Vitalii Jakimienko pokonał Marcelo Morelliego poddaniem w drugiej rundzie, broniąc pas kategorii koguciej. Warto również odnotować, że po blisko dwóch latach na zwycięską ścieżkę powrócił Andrzej Grzebyk. Były podwójny mistrz Federacji FEN pokonał Lejda Zerhuniego większościową decyzją sędziów. Podczas gali ogłoszono także nowego pretendenta do tymczasowego pasa mistrzowskiego kategorii ciężkiej. Rywalem Stefana Wojczaka został Artur Szpilka, który w ostatniej swojej walce wypunktował Augusto Sakaja.
2: Sporty motorowe.
1: A na koniec coś dla fanów królowej motorsportu. Poznaliśmy zwycięzcę Grand Prix Singapuru w Formule 1. Po raz 73 w karierze na najwyższym stopniu podium w swojej karierze stanął Max Verstappen. Drugie miejsce przypadło kierowcy Ferrari Charlesowi Leclercowi, a najlepszą trójkę zamknął obecny lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Kierowcy wrócą na tor za dwa tygodnie. 25 października odbędzie się Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Na ten moment to tyle, ale nie martwcie się, Lublin to sport wróci po krótkiej przerwie.
3: Lublin to sport.
4: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami, ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki, certyfikat dla małych księgarni.
4: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Lublin to sport.
1: PGE Start Lublin wysoko przegrał na wyjeździe z Dzikami Warszawa 77-97 w PGE Basket Lidze Mężczyzn. Czerwono-czarni zaliczyli tym samym drugą porażkę z rzędu w PGE Basket Lidze. Na samym spotkaniu był nasz reporter Mateusz Bartoszek, który podzieli się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat tego pojedynku. Cześć Mateusz, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, cześć, ja słyszę bardzo dobrze.
1: W ostatnim spotkaniu Start był bardzo bliski zwycięstwa, a o wygranym zadecydowała dogrywka. Kibice mogli więc liczyć na wyrównany mecz i tym razem, czy jednak klasa rywala mocno odbiegała od poprzednich przeciwników?
2: No, moim zdaniem kibice liczący na wyrównany mecz to byli duży optymiści, ponieważ Dziki w tamtym sezonie pokazały świetną jakość, a ich ostatnie wyniki też pokazywały, że byli oni zdecydowanymi faworytami tego meczu, co pokazali. Jeszcze na wstępie można zaznaczyć, że był to szczególny mecz dla Michała Kasuskiego, który wcześniej 4 sezony spędził w Starcie Lublin, a teraz przeszedł przed tym sezonem do Dzików Warszawa.
1: Przechodząc już do samego spotkania, można powiedzieć, że Dziki ruszyły z kopyta, wygrywając pierwszą kwartę 23-10. Gospodarze dobrze grali w obronie, czy jednak zdecydowała nieskuteczność Lublinian?
2: Myślę, że pół na pół tu trzeba to rozdzielić. Start bardzo dużo błędów spełniał i to na pewno był duży minus i to sprawiło, że Start miał tak mało punktów w pierwszej kwarcie, ale również Dziki świetnie broniły, nie pozwalały Startowi na zbyt wiele. No i trzeba pamiętać o tym, że Dziki wykorzystywały błędy Lublinian, których również było masa w defensywie.
1: Druga część meczu okazała się jednak jeszcze gorsza, bo koszykarze ze stolicy rzucili 31 punktów, a Start tym razem zaliczył zaledwie 13 oczek. Przed długą przerwą trener Kamiński miał chyba sporo do powiedzenia swoim zawodnikom.
2: Zdecydowanie miał dużo do powiedzenia i nawet na konferencji mówił, że trochę z zawodnikami porozmawiał na ten temat. No druga kwarta to już był blamasz, no trzeba powiedzieć sobie wprost, że Start praktycznie nie istniał. Jeszcze początek jako tako wyglądał, ale później już Dziki poczuły typową krew i odskoczyły na te prawie że 30 punktów i w końcu na przerwę wchodziły prowadząc ponad 30 punktami.
1: Ta motywująca rozmowa trenera Kamińskiego chyba podziałała, bo Lublinie wyglądali o wiele lepiej na parkiecie, przynajmniej to można wysnuć ze statystyk.
2: Lepiej niż w pierwszych dwóch kwartach, bo tak, jeżeli porównamy to do tych dwóch pierwszych kwart, to na pewno było lepiej, ale jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, czy było bardzo dobrze, no to nie było. No, Start grał troszeczkę lepiej, ale to może też dlatego, że Dziki trochę na to pozwalały, bo pamiętajmy, że Dziki mają teraz w środę kolejny mecz w europejskich pucharach i myślę, że trochę chcieli też odpocząć. No, Start zagrał lepiej po przerwie, no ale na mało się to zdało.
1: Mimo wygrania dwóch ostatnich kwart, Start wraca do Koziego Grodu na tarczy. Co twoim zdaniem było najważniejszym czynnikiem takiego wyniku?
2: Moim zdaniem najbardziej zaważyła ławka, brak wyników w zespole z Lublina i tylko 17 punktów z ich strony. Dla porównania zmiennicy Dzików zdobyli 61 punktów. Widać było, że Dziki dobrze rotowały składem i po prostu i trochę też kondycyjnie i z graniem po prostu wypunktowały Start, przez co wynik był jaki był. No i dużo błędów ze strony Startu. No, tam mało się kliła ta gra. Tak w pierwszej połowie nawet były kłótnie pomiędzy zawodnikami Startu, kto ma iść do piłki i no tak nie można grać na tym poziomie.
1: A czy po takim spotkaniu możesz wyróżnić któregoś koszykarza z czerwono-czarnych barw, czy jednak powstrzymałbyś się od tego?
2: Trudno wyróżnić zawodnika po takiej porażce, ale myślę, że zawodnik, który zdobył najwięcej punktów, czyli Williamson, warto go pochwalić, no bo 19 punktów w starciu z Dzikami to jest bardzo dobry wynik. No niestety koledzy nie dojechali na ten mecz i nie pomogli mu zbytnio. Poza nim to jest ciężko kogoś wskazać.
1: Ponownie także wraca temat skuteczności z linii trzech punktów. Lotti, który był najjaśniejszą gwiazdą w poprzednim spotkaniu ze Stalą Ostrów Wielkopolski, trafił 3 próby na 10 rzutów, a Tas, który ostatnio miał tą skuteczność najlepszą, punktował tylko raz na 4 próby. Dziki dużo mogą także zawdzięczać, tak jak ty powiedziałaś, rezerwowym, którzy zagrali dobre zawody.
2: No, na pewno tak. Skuteczność startu była bardzo, bardzo niska. Jakbyśmy więcej rzucali, jakby start więcej rzucał, to wyglądałoby to na pewno nie ma zgoła inaczej. Dziki, tak jak mówiłem, to dobra ławka i to pokazało w dzisiejszym spotkaniu, że Dziki to drużyna klasowa. A start musi dużo poprawić do następnego meczu w tym sezonie, żeby w tym sezonie jednak mieć play-offa, a nie tak jak w tamtym.
1: Zanim przejdziemy do zapowiedzi kolejnego spotkania, posłuchajmy, co miał do powiedzenia na pomeczowej konferencji prasowej trener Wojciech Kamiński.
3: Trzeba trafiać rzuty. Jeżeli my mamy problem, żeby trafić do kosza z prostych pozycji, wydawałoby się prostych pozycji, to ciężko myśleć o zwycięstwie na takim terenie. Miękkość naszej grze również polegała na tym, że w kontakcie czy na kontakcie nie byliśmy w stanie trafić do kosza. To nie jest tak, że wszystkie rzuty będą czyste, bez obrońcy. Musimy w tym ataku grać zdecydowanie lepiej, kończyć te rzuty. Po prostu tego będzie nam ciężko wybrać.
1: Z jakim przeciwnikiem, Mateusz, teraz przyjdzie się mierzyć koszykarzom startu?
2: Arka Gdynia w następną sobotę w hali Globus, ale start mierzy się właśnie z Arką. No, chciałbym powiedzieć, że ten mecz zapowiada się trochę lepiej niż mecz z Dzikami, ale Arka weszła dobrze w sezon i zaczęła go od dwóch zwycięstw ze Śląskiem i z Trefem Sopot, więc no, będzie znowu ciężko, no ale trzeba liczyć, że start zagra lepsze spotkanie.
1: Dziękujemy ci bardzo, Mateusz, za twoją relację.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A my państwa zapraszamy na krótką przerwę, po której wrócimy do sportowych emocji, tym razem w wydaniu siatkarskim.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Wracamy do programu Lublin to sport na 98,2 FM i tak jak zapowiadałem, będziemy mówić o siatkówce, a konkretniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza, a porozmawiam o tym z Ignacym Chodowskim, który jest razem ze mną w studiu i przeżył te ostatnie spotkania wczoraj i niedługo będzie przeżywał jeszcze dzisiaj. Cześć Ignacy.
2: Grunt, żebym nie przeżywał w tym negatywnym aspekcie. Dobry wieczór.
1: No zobaczymy, jakich emocji dostarczą nam siatkarze, którzy będą mierzyć się w meczach o trzecie oraz pierwsze miejsce. Ignacy, czy turniej stanął na wysokości zadania jak co roku? Najpierw takie pytanie organizacyjne.
2: Jeśli chodzi o organizację, jak najbardziej. Organizatorzy bardzo długo pracowali nad tym, żeby osiągnąć ten zamierzony efekt, którym była znakomita oprawa, ale też komplet publiczności na trybunach. Wiadomo, że z racji, że jest to turniej, którego gospodarzem takim umownym jest Bogdanka Luk Lublin, to na spotkaniu właśnie wczorajszym Bogdanka Luk Lublin, Fenerbahce Stambuł mieliśmy komplet publiczności praktycznie. Na drugim spotkaniu, w którym mierzyły się drużyny z Warszawy i Lubliany, już trochę tych kibiców było mniej. To po pierwsze było spowodowane porą tego spotkania, ale też przede wszystkim właśnie faktem, że jednak Lublin jest miastem gospodarzem. Mimo wszystko trzeba pochwalić organizatorów, już piąty rok z rzędu zorganizowali i stworzyli takie warunki dla kibiców, żeby można było nie tylko od tej strony oczywiście sportowej, ale też strony organizacyjnej być zadowolonym z tego, że się jest w tym miejscu.
1: Kibice, którzy śledzą ten memoriał, czy to w hali, czy sprzed telewizora, mogli być lekko zdenerwowani tym, czy zobaczył swoich ulubieńców na parkiecie, ponieważ wiadomo, że niedawno skończył się sezon reprezentacyjny, już niedługo rusza sezon ligowy, a więc trenerzy mogli trochę rotować tymi składami, aby jednak na zbliżającą się Tauron Ligę być w pełni zdrowym i gotowym. Natomiast udało się i z tego trzeba się chyba cieszyć.
2: To jest trochę, wiesz, broń obusieczna, bo z jednej strony trzeba patrzeć na to, że za tydzień jest rozpoczęcie kolejnego sezonu ligowego, a z drugiej strony to, o czym wspomniałeś, czyli to, że zawodnicy niedawno wrócili z kadr. Jak się okazało, trzech naszych zawodników plus jeszcze trener Maciej Kołodziejczyk wrócili ozłoceni po Mistrzostwach Europy. Jednak wiadomo, że jak co roku tutaj trzeba patrzeć indywidualnie na każdy z tych trzech przypadków. Marcin Komenda rozpoczął wczorajsze spotkanie w podstawowej szóstce. Wilfredo Leon, tak jak powiedział trener Maciej Kołodziejczyk w pomeczowej rozmowie, idzie swoim takim indywidualnym trybem, który przygotuje go do początku sezonu, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę więcej czasu dostanie. Wiadomo, że jest to zawodnik, który w naszej drużynie z racji charakterystyki pozycji, na której występuje, ale też przede wszystkim już w wieku, jest bardzo mądrze zarządzanym przez sztab. No i plus jeszcze Kevin Sasak, który jak wiadomo przez większość poprzedniego sezonu jednak zmagał się z kontuzją barku. Teraz powoli jest nadal wprowadzany, podobnie jak trener Nikola Grbić dawał mu jakieś fragmenty spotkania, w których zmieniał Bartłomieja Błądzia. Tak tutaj w Bogdance Luk Lublin wczorajsze spotkanie rozpoczął Mateusz Malinowski, a Kevin Sasak uzupełniał go pod koniec każdego z setów.
1: Wymieniłeś przede wszystkim zawodników Bogdanki Luk Lublin, natomiast też należy wspomnieć o niektórych twarzach z drużyn przeciwnych, ponieważ mieliśmy równie wspaniałe drużyny, równie dobre ekipy w tym turnieju. Oczywiście Fenerbahce Stambuł, ACH Volley Ljubljana i PGE Projekt Warszawa. W nich też mieliśmy znakomitych siatkarzy.
2: Niezatapialny, nieśmiertelny Matt Anderson, zawodnik, który myślę, że zakończy swoją karierę po igrzyskach w Los Angeles i to jest jego celem obecnie w karierze, żeby właśnie mimo tych 40 już ponad lat na swoim karku udźwignąć jeszcze ten przywilej bycia reprezentantem swojego kraju, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oprócz tego, tak jak wspomniałeś, ACH Volley Ljubljana, czyli tak mówiąc z przymrużeniem oka, kadra Słowenii, czyli zawodnicy, którzy niedawno mieli okazję walczyć o medale Mistrzostw Europy, plus Projekt Warszawa, czyli zawodnicy, którzy są kojarzeni zarówno z naszych ligowych parkietów, jak i też z europejskich pucharów. Smuci jedynie informacja o kolejnej kontuzji Aleksandra Śliwki, który prawdopodobnie przegapi pierwszą część sezonu. Mówi się o tym, że będzie to liczone niestety w miesiącach, ale jeszcze nie uprzedzam faktów. Myślę, że ludzie ze sztabu medycznego drużyny ze stolicy robią wszystko, żeby Olek jak najszybciej doszedł do siebie. No jednak wczoraj widziałem go w hali, był w bucie ortopedycznym, więc no raczej w 2 dni tego buta nie zdejmie.
1: Oczywiście trzymamy kciuki za szybki i bardzo bezpieczny powrót do zdrowia dla Olka Śliwki. Wracając już do rozgrywek. Pierwszy półfinał. Bogdanka Luk Lublin wygrała w 3 setach z Fenerbahce Stambuł do 21 i dwukrotnie do 18. Nie dali nacieszyć się kibicom z sobą, powiedzmy, siatkarze z Dublina.
2: Spodziewam się, że dzisiaj będzie na to dłuższa okazja, żeby się nacieszyć obecnością zawodników Bogdanki Luk Lublin na parkiecie, ponieważ jednak jest to rywal, dzisiejszy rywal w finale jest trochę wyżej notowanym w moim osobistym rankingu, ale też nie tylko, ponieważ PGE Projekt Warszawa, już trochę uprzedzając pewnie twoje kolejne pytanie, ale też uprzedzając trochę poniekąd fakty, awansował z drugiego półfinału po boju z ACH Volley Lubliana do tego dzisiejszego wielkiego finału, który rozpocznie się o godzinie 20. Jednak jeśli chodzi już o Bogdankę Luk Lublin, na pewno a propos tego mówienia o tym, że można się nacieszyć zawodnikami, to ja się przede wszystkim cieszę, że zobaczyliśmy już w podstawowej 6, ale też ogólnie w dłuższym wymiarze czasu 3 zawodników. Głównie 3, oczywiście ze wszystkich się cieszę tak samo, ale to jest nasz duet z Japonii, czyli Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa. Oprócz tego Mikołaj Sawicki, który widać było, że mówiąc bardzo kolokwialnie, nie chcę tego używać, ale innego chyba określenia obecnie nie znajdę, został odgruzowany. Już w końcu możemy mówić o Mikołaju, który jest jednak zbudowany fizycznie znacznie lepiej, zrzucił parę kilogramów i to było widać nawet na boisku pod względem lekkości, z jaką się poruszał. Nie mam w żaden sposób zarzutów do niego, bo wiadomo, że taki długi rozbrat z siatkówką to jest ciężka sprawa i ciężko utrzymywać formę, kiedy nie możesz nawet trenować ze swoją drużyną. Jeśli chodzi o właśnie japoński duet, wygląda to obiecująco. Cieszy fakt, że Mikołaj Sawicki i Ran Takahashi tworzą ten duet przyjmujący, dokładając do tego jeszcze Wilfredo Leona. Oczywiście Kuba Wachnik i Paweł Rusin moim zdaniem będą mieli w tym sezonie bardziej rolę takiego uzupełnienia składu, ale mimo wszystko ta trójka, którą wymieniłem na początku, naprawdę wydaje mi się, że jest bardzo mocna i może na spokojnie konkurować z trójką Aluronu CMC Warty Zawiercie, czyli Fornalem, Russellem oraz Kwolkiem.
1: Kontynuując temat składu, posłuchajmy może, co do powiedzenia miał asystent trenera Stefana Antigi, a więc szkoleniowiec Maciej Kołodziejczyk.
3: Ta grupa funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że stara gwardia dalej będzie pilnowała tego, aby w zespole była dobra atmosfera, każdy dawał z siebie wszystko. Myślę, że dołączyli zawodnicy, którzy dla kibiców nie są żadną nowością. Wiemy, jaką jakość może dać libero Gawa, wiemy, jakim siatkarzem jest Ran Takahashi. Przychodzi Musek, Paweł Rusin, wraca na stare śmieci. Więc to są zawodnicy, których przedstawia śląskim kibicom. Myślę, że nie trzeba. Fajnie weszli w drużynę, już dobry feeling, dobre emocje w szatni.
1: Wspominałeś o dwóch Japończykach, którzy właśnie od tego sezonu będą reprezentować złoto-czarne barwy. Na żywo robią jeszcze większe wrażenie niż w telewizji?
2: Jestem jeszcze spokojny, jeśli chodzi o to wrażenie na żywo. Wiadomo, że tutaj możemy patrzeć na to z perspektywy highlightsów, które mieliśmy przyjemność oglądać zarówno w Lidze Narodów, jak i ewentualnie w Lidze Japońskiej, czy też w ostatnich klubach, w których występowała ta dwójka. Jestem jednak jeszcze trochę taki może nie sceptyczny, ale spokojny co do właśnie prezentowania się tych dwóch zawodników u nas w zespole. Podoba mi się fakt, że już mimo tego krótkiego czasu adaptacji naprawdę widziałem tam takie nici porozumienia pomiędzy właśnie Takahashim i Marcinem Komendą. Oprócz tego jeszcze to polepszenie przyjęcia widać było, że jeszcze Tomohiro Ogawa nie do końca czuje lubelski parkiet, ale też ogólnie naszą kulturę tej gry w Polsce, ale mimo wszystko robi to wrażenie. Jest to zawodnik znacznie młodszy od Dalesa, więc liczę na to, że w najbliższym czasie zaprezentuje on naprawdę wysoki poziom na przyjęciu. Trzymam za nich kciuki, żeby właśnie dali dużo lubelskim kibicom radości, bo jak wiadomo, jak oni będą w dobrej formie, dołożymy do tego tą, kolokwialnie mówiąc, starą gwardię, to naprawdę będzie to kawał dobrego zespołu, który będzie rywalizował o najwyższe cele, a te już niebawem będziemy mieli okazję oglądać.
1: Już niedługo rozpocznie się finał Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Tak jak zapowiadałeś, Bogdanka Luch Lublin zagra z PGE Projektem Warszawa. Ligowy przedsmak, można tak powiedzieć. Natomiast no, traktujemy to oczywiście spotkanie z lekkim przymrużeniem oka, patrząc na to, że nadal jest to okres przygotowawczy.
2: Tak jak wspominałem na początku, to jest tak, że ten turniej ma swoje dwa oblicza. Z jednej strony jest rozgrywany tuż przed rozpoczęciem sezonu, z drugiej strony, tak jak mówisz, trenerzy mogą jeszcze zwracać uwagę na to, żeby dać szansę albo wystawić do podstawowej szóstki zawodników, z którymi mają największe wątpliwości, jeśli chodzi o ich dłuższy występ. Tutaj jednak widać po półfinale, że jednak przynajmniej trener Stefan Antiga, ale też później jak oglądałem mecz Warszawy, trener Roberto Piazza postawili obaj na to, żeby jednak ogrywać zawodników, którzy będą stanowili o sile tej pierwszej szóstki, wyjściowej szóstki obu zespołów. Wiadomo, że teraz ten kalendarz będzie bardzo napięty, ponieważ jeszcze w przypadku Bogdanki Luch Lublin oprócz meczów ligowych będzie Super Puchar Polski, w którym zmierzy się drużyna Stefana Antigi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 25 października. W Częstochowie. Jeśli chodzi o Warszawę, no to podobnie jak Lublin, warszawianie będą się sprawdzali w lidze. Oprócz tego na pewno będą chcieli ponownie awansować do Final Four Pucharu Polski. No i jeszcze oczywiście europejskie puchary. Liga Mistrzów Siatkarska czeka ponownie drużynę ze stolicy. Liczę na to, że oba zespoły dzisiaj pokażą kawał dobrej siatkówki, ale nie oszukujmy się, myślę, że jeszcze będzie sporo takich niedokładności, sporo nieporozumień i sporo takiej ulicznej, bym powiedział, siatkówki. Liczę jednak na to, że zobaczymy ciekawe spotkanie.
1: Jeszcze tylko chwilkę ci zajmę. Chciałbym nam pomknąć do tego spotkania ligowego, które już za tydzień z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Ja mam personalnie taki problem, że Zaksa wiadomo, że już od lat zmienia trochę swoje położenie w naszej polskiej siatkówce, natomiast nadal jest to Zaksa i takie spotkanie też z pewnością elektryzuje kibiców.
2: Przed sezonem się zastanawiam, ile zespołów poczyniło rzeczywiste wzmocnienia. Dla mnie Zaksa nie jest takim zespołem. Oni na przestrzeni tych dwóch sezonów, przynajmniej jeśli patrzymy na tych zawodników, którzy przyszli w tym sezonie, odeszli, to jest podobny potencjał, co mieliśmy okazję oglądać w sezonie poprzednim, minionym. Sam jestem ciekawy, bo wiadomo, że zawsze Lublin ma problem z Zaksą, w szczególności w meczach wyjazdowych. Jednak wydaje mi się, że patrząc na to, w jakiej dyspozycji jest obecnie Lublin, i wydaje mi się, że jednak to nie będzie problem. Może podopieczni Andrei Gianiego będą w stanie jakoś urwać seta bądź dwa Lublinowi, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to Bogdanka Luch Lublin jest tutaj faworytem. W ogóle tak patrząc na to, jak będzie wyglądała w tym sezonie liga, to wydaje mi się, że układ sił będzie podobny jak w sezonie poprzednim.
1: O tym, jak będzie wyglądać liga, będziecie mogli usłyszeć m.in. w naszym programie, który już jutro o godzinie 19, a więc po drugiej stronie siatki. Ignacy, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Pędź na halę, no i dopinguj naszych siatkarzy i zdawaj relacje w jutrzejszym programie.
2: Dopingowanie zostawię kibicom, ja będę oglądał i wyciągał wnioski. Dobranoc.
1: Dziękujemy bardzo. My z Państwem jednak się nie żegnamy. Już za chwilę Lublin to Sport wróci do Waszych głośników, natomiast przedtem chwilka muzyki.
0: Lublin to Sport.
4: Reklama.
0: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: a wtyka. No i mecz ze Świtem Szczecin był spotkaniem, gdzie trzeba było tę ciężką passę przerwać. Chociażby z tego względu, że Świt Szczecin przed tym spotkaniem plasował się na przedostatniej 17 pozycji w lidze. Wiadomo, punkty pogubili na samym początku rozgrywek, ponieważ trener Marcin Sasal przegrał pierwsze trzy kolejki właśnie z nadmorską drużyną. Później przyszedł szkoleniowiec Przemysław Cechesz i od tego momentu wyglądało to nieco lepiej. Natomiast nadal drużyna ze Skolwina musiała czołgać się po tych tylnych miejscach Betclic drugiej ligi, aby później awansować i wyjść w końcu ze strefy spadkowej. To jednak się nie udało wczoraj, ponieważ Duma Lotniczego Miasta po bramce Kacpra Wełniaka w 22 minucie zapewniła sobie 3 punkty oraz pełną pulę, awansując także w tabeli o jedno oczko i tracąc na ten moment zaledwie 3 punkty do miejsca 6. Avia na miejscu 12, 14 punktów. Zawisza Bydgoszcz w tym momencie remisuje 0-0 z Niczem Pruszków i gdyby tak to spotkanie się zakończyło, no to właśnie 3 punkty będą dzielić żółto-niebieskich od strefy barażowej. Natomiast o samym spotkaniu zaczęło się emocjonująco, ponieważ Konrad Nowak już musiał zejść z boiska przedwcześnie ze względu na kontuzję. Jest to oczywiście skrzydłowy Świtu Szczecin. Później to zamieszanie wykorzystali właśnie podopieczni trenera Wojciecha Szaconia. Akcja zaczęła się od Grzegorza Aptyki, później przeszła przez Marcina Pigiela, a ten dośrodkowując zagrał do Kacpra Wełniaka. Ten pokonał bramkarza rywali pięknym strzałem piętą. Dla popularnego Wełny była to także druga bramka w żółto-niebieskich barwach, co należy odnotować. Później natomiast trener Wojciech Szacon ciągle nawoływał swoich zawodników do tego, aby mogli atakować dalej, aby zdobyli kolejną bramkę. Próbowali Andrii Remeniuk czy Dave Asunsao, natomiast no, świetne zawody. Tutaj trzeba przyznać, rozgrywał Mateusz Abramowicz, a więc bramkarz Świtu Szczecin, który w przeszłości reprezentował także barwy Śląska, Wrocław czy Miedzi Legnica na poziomie ekstraklasowym. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Avii 1-0 i posłuchajmy może, co na temat ogólnie pojedynku miał do powiedzenia trener Wojciech Szacoń na pomeczowej konferencji prasowej.
1: No gdybyśmy dzisiaj tego meczu nie wygrali, to jest oczywiście moja perspektywa, no to bym chyba znienawidził piłkę nożną z tego względu, że Świt na pewno miał większe posiadanie piłki, natomiast jeżeli chodzi o klarowność sytuacji, o to, że my dwa razy trafialiśmy w poprzeczkę, Dawid Niepcy wychodził sam na sam, Dave był w polu karnym, już położył włącznie z bramkarzem i my nie zabiliśmy tego meczu na 2 czy na 3-0 do tej nawet 70 minuty, a w końcówce Świt miał świetną sytuację. Gdyby to się zakończyło remisem, to już chyba naprawdę ręce by opadły.
0: No i trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że tak, to spotkanie mogło się zakończyć bardzo różnie, ponieważ najpierw Grzegorz Aptyka świetnie przymierzył z rzutu wolnego i ponownie Abramowicz pokazał swój kunszt bramkarski na linii, popisując się fenomenalną Robinsonadą i wyjmując piłkę niemalże z okienka swojej bramki. Natomiast w 85. minucie pojawiła się szansa dla Świtu Szczecin. Aleksander Gorgoń, znany z występów w Pogoni Szczecin, przyjął piłkę na 11 metrze, uderzył w swoją lewą stronę, natomiast w swoją prawą rzucił się Mateusz Białka, bramkarz Avii, łapiąc piłkę i stopując futbolówkę przed wpadnięciem do bramki. 3 punkty, Avia wróciła na zwycięską ścieżkę. Można również powiedzieć, że są oni niepokonani od trzech kolejek. No i te kolejne spotkania naprawdę mogą kibiców cieszyć, ponieważ są to drużyny w zasięgu żółto-niebieskich. Przed tym, zanim zapowiemy kolejną kolejkę Betclic drugiej ligi w wykonaniu Avii, posłuchajmy ponownie, co powiedział szkoleniowiec Avii po spotkaniu.
1: Chcę najszczerzej, jak potrafię, podziękować zawodnikom za to, że dzisiaj zostawili przede wszystkim serce na boisku. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Ciążyło nam to, bo byliśmy drużyną, która w trzeciej lidze awansie była przyzwyczajona zazwyczaj do sukcesów, a teraz jak pojawiła się ta seria, to trochę nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić, no bo nie byliśmy do takiej sytuacji przyzwyczajeni.
0: Jednym z tych zawodników, który zostawił serce na boisku, był strzelec bramki Kacper Wełniak i on także podsumował to spotkanie.
2: Wiemy, że jest nad czym pracować. Oczywiście dzisiaj tych sytuacji było sporo niewykorzystanych. Bramkarz dzisiaj Świtu bardzo dobre zawody rozegrał. Oczywiście, że cieszymy się ze zwycięstwa, bo to zawsze są 3 punkty, ale no szczególnie ta końcówka meczu, gdzieś tam uważam, że mogliśmy lepiej zarządzać tym troszeczkę meczem. Poszliśmy tak na wymianę ciosów trochę. Tak jak powiedziałem wcześniej, dużo tych stwarzanych sytuacji i każdy gdzieś tam już chciał strzelić bramkę. Mogliśmy trochę lepiej tym zarządzić, ale tak naprawdę

0: to nie jest teraz już ważne, bo 3 punkty dopisane w tabeli.
1: Kolejne spotkanie Avia Świdnik rozegra na wyjeździe. Wybiorą się do Wrocławia, aby zmierzyć się z tamtejszymi rezerwami Śląska w niedzielę o 14:30. Natomiast na sportową wrócą 25 października, kiedy to będzie im dane mierzyć się ze Zniczem Pruszków. Przechodzimy do drugiej drużyny z BetClick drugiej ligi, a więc Górnik Łęczna. Zielonoczarni mierzyli się z GKS-em Tychy. GKS-em, który jeszcze w tym sezonie nie zaznał smaku porażki. Po 11 spotkaniach mają na swoim koncie 6 wygranych oraz 5 remisów. Bilans bramkowy 17 strzelonych oraz 6 straconych goli. Naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Natomiast trzeba zaznaczyć, że drugi GKS Tychy mierzył się z trzecim w tabeli Górnikiem Łęczna. Cała trójka Spadkowiczów z poprzedniego sezonu zajmuje obecnie całe podium. BetClick drugiej ligi. Górnik mógł przeskoczyć GKS w tabeli, wygrywając z nim. Natomiast to spotkanie nie rozpoczęło się tak, jak na pewno wymarzyli to sobie podopieczni trenera Jurija Szatałowa, chociaż był dobry akcent początkowy od Bartłomieja Korbeckiego, który znalazł się w fenomenalnej sytuacji po podaniu od Adama Deja, a więc kapitana Górnika. Korbecki uderzył, ale niestety piłka trafiła w słupek i dopiero później pierwszą bramkę kibice oglądali w 29 minucie po błędzie Rafała Kobrynia, a więc defensora Górnika. Całą sytuację wykorzystał jeden z zawodników GKS-u, a więc Kacper Plichta, który notabene jest wypożyczony do drużyny z Motoru Lublin. No i Tyszanie objęli prowadzenie. Później Fryderyk Janaszek w 42 minucie miał szansę, aby doprowadzić do wyrównania i jeszcze na przerwę schodzić w nieco lepszych humorach. Natomiast ten z 11 metrów z rzutu karnego wysoko przestrzelił. Pierwsza połowa zakończona prowadzeniem GKS-u 1-0. Później natomiast to gospodarze ze Śląska rozpędzili się, strzelając najpierw w 52 minucie bramkę numer 2. Damian Kądzior był jej autorem, a później Igor Łasicki, który dostał podanie właśnie od wspomnianego wcześniej Kądziora, i spotkanie zakończyło się wygraną 3-0. Natomiast z pewnością Górnicy nie mają z czego tak naprawdę płakać, bo trzecie miejsce w tabeli to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Po 11 spotkaniach 20 punktów na ich koncie, 6 wygranych, 2 remisy, 3 porażki. Nadal są w czubie BetClick drugiej ligi. Mają szansę także awansować jeszcze wyżej, ponieważ już niedługo, a dokładnie 17 października, spotkanie ze Stalą Stalowa Wola. Natomiast zanim to, posłuchajmy, co do powiedzenia miał trener Górnika Jurij Szatałow.
2: Myślę, że komentarz mój będzie bardzo krótki, bo na pewno jak w pierwszej połowie mieliśmy rzut karny, mieliśmy sytuację, której nie wykorzystujesz, no to trudno wygrać mecz, ale trzeba tutaj na pewno podkreślić, że Tychy bardzo dobry zespół. Próbowaliśmy zagrać swoją grę i w pierwszej połowie gdzieś tam nie mniej więcej nam wychodziło, ale druga połowa na pewno już nie mieliśmy sytuacji pod ręką przeciwnika, także ja uważam, że zasłużone zwycięstwo.
1: No i tak jak wspominałem, Górnik Łęczna w 12 kolejce BetClick drugiej ligi zmierzy się z 13 w tabeli Stalowa Wola. Stalu, która w ostatnim meczu wygrała właśnie z rezerwami Śląska Wrocław 3-2. Przyszła także porażka ze Zniczem Pruszków, a więc aktualnym liderem. Wygrana z Rysowią Rzeszów. Tak naprawdę zawodnicy Stali grają nieco w kratkę, dlatego między innymi zajmują właśnie 13 pozycję w tabeli. Natomiast mieli także swoje bardzo dobre mecze, wygrywając z Awią Świdnik 4-0, a więc z pewnością łęcznianie nie mogą podejść do tego spotkania lekceważąco, tylko skupić się na swoich celach i dalej punktować, jeśli chcą oni liczyć się w walce o awans. Ostatnie spotkanie, a więc Motor Lublin, który już jutro zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. 10 kolejka PKO BP Ekstraklasy, godzina 18, stadion w Radomiu. Trener Misiura miał naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu, aby przygotować swój zespół do startu ponownego ligi, ponieważ 3 tygodnie żółto-biało-niebiescy trenowali pod okiem trenera bez żadnych spotkań ligowych. Wszystko przez tą wydłużoną przerwę reprezentacyjną. Musieli wyleczyć swoje kontuzje. Trener Mariusz Misiura musiał wprowadzić do zespołu chociażby Roniego Lopeza czy Aliuana Tala, którzy dołączyli w tych ostatnich dniach transferowych do zespołu. Ronnie Lopez jak na razie rozegrał 2 mecze, natomiast były to jedynie występy 10 oraz 18-minutowe, jeśli chodzi o gracza z Senegalu, 19-latek dwukrotnie jedynie na ławce. Jeszcze nie widzieliśmy go w żółto-biało-niebieskich barwach na murawie w spotkaniu ligowym. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie piłkarzom Motoru, ponieważ tutaj wszyscy kibice są zgodni, tak samo jak i eksperci. Jeśli Motor chce liczyć się jeszcze w walce o te wyższe pozycje lub chociaż zaskoczyć i może skończyć ponownie w środku tabeli, to Motor musi punktować. Na ten moment zaledwie jedna wygrana, jeśli chodzi o ten poprzednie kolejki Motoru Lublin w 9 spotkaniach, 3 remisy, 5 porażek, co nam daje łącznie 6 punktów i 16 miejsca, więc ostatnie spadkowe w lidze. Motor będzie miał szansę, aby przerwać tę passę, ponieważ Radomiak jest tylko oczko wyżej. 15 pozycja zawodników właśnie z Radomia i 2 punkty przewagi nad 16 Motorem Lublin. Cieszy na pewno kibiców oraz piłkarzy, a także sztab szkoleniowy fakt, że już z tymi groźniejszymi rywalami Motor miał okazję grać. Były mecze z Jagiellonią, Pogonią, były także pojedynki z Piastem Gliwice, Rakowem, który oczywiście w tym sezonie nie jest może aż tak groźną drużyną jak kiedyś, natomiast nadal trzeba respektować zawodników z Częstochowa. Był mecz z Legią Warszawa czy Górnikiem Zabrze, natomiast kolejne kolejki szykują nam mecze Motoru właśnie z Radomiakiem, Śląskiem Wrocław, Zagłębiem Lubin czy Krakowią. To są drużyny, z którymi podopieczni trenera Mariusza Misiury muszą punktować. Jak już wspomnieliśmy o trenerze, to może posłuchajmy, co powiedział dla klubowych mediów, opisując swojego przeciwnika.
3: Chodzi o to, żeby jakby zagrać po prostu skuteczny mecz, bo my w każdym meczu, wydaje mi się, graliśmy z zespołami, które są wybierane przed sezonem jako faworyci do mistrzostwa, to pokazywaliśmy, że mamy bardzo dużo dobrych momentów i w tych kluczowych momentach czasem byliśmy nieskuteczni, przytrafiał nam się później jakiś jeden czy drugi błąd i konsekwencją była tego strata punktów. I chodzi o taką, bym powiedział, właśnie konsekwencję, dużą dyscyplinę, dużą odpowiedzialność, ochotę, żeby cały czas robić więcej i więcej, więc wierzę, że mamy tak dużo jakości i tak dużo doświadczenia, że patrząc na siebie, grając skuteczny mecz, to wierzę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika, obojętnie czy się być na wyjeździe.
1: Przypominamy, spotkanie 16 oraz 15 drużyny, a więc pojedynek Motor Lublin Radomiak Radom już jutro o godzinie 18. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy program Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli mi oczywiście Ignacy Chodowski oraz Mateusz Bartoszek. Jeśli chodzi o podsumowanie wszystkich lubelskich drużyn i wydarzeń z ich udziałem, słyszymy się za tydzień. Jutro natomiast po drugiej stronie siatki i Arena Akademii. Za ostatnią godzinę dziękuję Wam, Bartłomiej Płoszaj, całą audycję realizował Mateusz Wiak. Dobranoc i do usłyszenia.
4: Lublin to sport.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: I tak właśnie się zaczyna wieczorny blok audycji muzycznych. A zaczynamy go od chwili wyjątkowej. Dwie premiery w skali kraju. Żadne radio jeszcze tego nie grało, co usłyszymy za chwileczkę, ale najpierw może powiem coś o piosence Imagine, która była na końcu jako przedostatni utwór w audycji sportowej. Dzisiaj mamy rocznicę, również rocznicę dokładnie 55. 11 października 1971 ukazał się album zawierający Imagine Johna Lennona. Więc to też jest nie przypadek, że w audycji sportowej tę właśnie piosenkę słyszeliśmy. No a cóż, teraz właśnie ta premiera. Podgłośnijmy trochę odbiorniki, podstrójmy się dokładnie do częstotliwości 98,2, bo tego jeszcze nikt w żadnym radiu polskim nie słyszał.

Tydzień temu opowiadałem o tym, że Seweryn Krajewski nie tak dawno wydał całą płytę zatytułowaną Wolni i opublikował ją w serwisach streamingowych. To dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ no tak, z nim ostatnio jest, że cóż, artysta praktycznie w ogóle niczego nie zapowiada. Nie wiadomo zupełnie, ile nowych piosenek i w jakim czasie się ukaże. Co chwila są niespodzianki. Gdzieś tam jest sobie zaszyty, daleko, daleko od Polski. Był w USA, teraz jest podobno w Londynie, tam się przeprowadził ze względu na syna. No i tą właśnie płytą zaskoczył nas, płytą Wolni. Tydzień temu tytułowy kawałek z tej płyty właśnie zabrzmiał w audycji Za Górami. Natomiast później, na drugi dzień, bo 7 października, czyli kilka dni później ukazało się Co powiemy naszym dzieciom. To jest właśnie taki refleksyjny utwór na temat przemijania. Powiem szczerze, że są wśród nowych piosenek Seweryna Krajewskiego utwory, które pod względem poetyckim bardzo drapią, tak można powiedzieć, dogłębnie duszę słuchacza. To nie jest tak z wszystkimi piosenkami. Tego się ukazuje z jego strony dość dużo. Czasem nawet bym pomyślał, że trochę idzie w ilość, a nie w jakość. Może nie wszystko jest tak nagrane i tak napisane, żeby do tego ciągle wracać, co nie znaczy oczywiście, że jest złe. Bo zawsze tak jest, że na albumie muzycznym część piosenek jest po prostu wystrzałowa, a część jest sobie taka, po prostu przeciętna, ale dobra na poziomie tego artysty. Więc tak jest z nim, ale Co powiemy naszym dzieciom, to jest coś wyjątkowego. Natomiast 4 się również ukazała piosenka Seweryna Krajewskiego, która będzie drugą dzisiaj premierą. Nazywa się Niedocieszeni. No i ta piosenka Niedocieszeni to jest kolejny przykład właśnie takiego, można powiedzieć, że rozrachunku z przemijaniem. Mianowicie z taką sytuacją, kiedy ktoś odchodzi i jedno z małżonków, jedno z partnerów umiera i tego kogoś brakuje i potem zostaje tylko poręcz, która jest muskana jego dłonią albo to lustro, które upomina się wciąż o nią. Tekst przepiękny. Posłuchajmy, Niedocieszeni. Druga premiera w skali Polski według żadnej bazy, według każdej bazy danych, do której mam dostęp, żadne radio jeszcze również tej piosenki nie grało. Radio Centrum jest pierwsze. Seweryn Krajewski, jeszcze raz.

płycie Wolni Seweryna Krajewskiego znajduje się również jeszcze inny utwór, który nazywa się Wakacyjne fotografie. To taka piosenka, która jest już znana fanom Seweryna Krajewskiego oraz Czerwonych Gitar. Ona się ukazała na takiej płycie w 1995 roku pod tytułem Koniec. Płycie dosyć kontrowersyjnej, bo to była płyta, przez którą Seweryn Krajewski z Czerwonymi Gitarami się pokłócił i ostatecznie doszło do konfliktu, do oddzielenia się, do odseparowania. Ale ta piosenka na płycie Wolni znajduje się również w nowej, całkowicie od nowa nagranej wersji i miało jej nie być w dzisiejszej audycji, ale skoro już wybrzmiało Imagine Johna Lennona w oryginale, a ja miałem zagrać wersję Joan Baez, to potraktujmy Joan Baez jako zadanie domowe. Joan Baez i jej Imagine jest równie wyśmienite jak Johna Lennona. Polecam. Natomiast na to miejsce, skoro już Krajewski śpiewa i skoro już mamy ten klimat nostalgiczny związany z przemijaniem, no to te wakacyjne fotografie do trzech razy sztuka niech również zabrzmią, bo tekst jest również także bardzo poetycki, bardzo nostalgiczny i taki, który zmusza do myślenia. No trochę nawet bym powiedział, że wzrusza. Jeszcze chwila z Sewerynem Krajewskim na 98,2 MHz.

Słuchałem wiele razy tych trzech utworów Seweryna Krajewskiego przed dzisiejszą audycją, ale jak tak w słuchawkach one brzmią, a potem się zapala lampka na mikrofonie, to mimo wszystko trudno zebrać myśli, bo chyba trzeba będzie tego słuchać jeszcze wiele, wiele razy, żeby te emocje w jakiś sposób ustabilizowały się, żeby już nie reagować tak na tę wspaniałą muzykę. No czyją muzykę? Oczywiście Seweryna Krajewskiego, ale jeżeli by zapytać o teksty, no to wiemy, że Jacek Cygan pisze większość tekstów Sewerynowi Krajewskiego mu i tak jest w przypadku zarówno wakacyjnych fotografii, jak i utworu Niedocieszeni. Natomiast co powiemy naszym dzieciom, to z kolei jest tekst Andrzeja Sikorowskiego, tego, którego znamy z grupy Pod Budą. 20:20 i cały czas mamy polską muzykę. No dzisiejsze wydanie audycji Za Górami jest wyjątkowe, dlatego że no te nowości od Seweryna mnie naprawdę urzekły. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jeśli się będzie coś nowego pojawiało, to wiadomo, że nie da się wszystkiego grać, bo to by była tylko o nim audycja, ale na pewno coś wybierzemy, bo przemijanie jest ważne. To, że dzieci robią po pewnym czasie te same rzeczy, co dorośli, bo również dorośleją. To, że czasem się umiera, to, że dzieciom trzeba coś powiedzieć, to wszystko jest przemijanie. Natomiast zdarzają się takie piosenki, gdzie podmiot liryczny słów nie bardzo chce coś zmieniać, a wręcz zarzeka się, że niczego zmieniać nie chce. I teraz do czegoś takiego właśnie sięgamy, bo przedwczoraj 75. urodziny obchodził Ryszard Rynkowski. I kiedy sięgnąłem do archiwum listy przebojów Trójki, żeby zobaczyć, co takiego w jego wykonaniu na tej liście się kiedy pojawiało, no to pierwsza piosenka, która się pojawiła, to był rok 97, to było Wznieś serce, potem Dobry dzień, potem Dziewczyny lubią brąz, Za młodzi, za starzy, to myślę, że już każdy zna, bo to nowsze rzeczy, oraz Intymnie, to też był wielki hit. No a raczej mało osób pamięta o takim albumie, który skończył równiutko 30 lat, bo to było lato roku 1996 i album się nazywa po prostu Ryszard Rynkowski, czyli powiedzielibyśmy album eponimiczny. No i tam są piosenki, które nie weszły wtedy jakimś cudem na listę przebojów programu trzeciego, a tak szczerze rzecz mówiąc nie wiem dlaczego, bo niektóre właśnie dotykały przemijania, ale w sposób humorystyczny, buntowniczy, na przykład taki utwór.

I 20:27 zrobiła się już na zegarach, więc dochodzimy do połowy audycji i czas zmienić języki i troszeczkę odejść już od muzyki polskiej. Jeden utwór angielski, potem będziemy troszeczkę po byłej Jugosławii podróżowali. No i na sam koniec znowu angielski, ale zespół hiszpański. Ale to zobaczycie. Ale skoro jest 20:27 i połowa audycji, a przypomnę, że jest audycja za górami, jeżeli ktoś w tym momencie włączył dopiero odbiornik radiowy, to troszeczkę spraw organizacyjnych. Jeżeli ktoś słucha dopiero pierwszy raz tej audycji, to zachęcam do tego, aby polubić profil na Facebooku. Można go w bardzo prosty sposób odnaleźć albo wpisać nazwę audycji Radio Centrum i każda wyszukiwarka zwróci ten link do profilu facebookowego, albo trzeba wejść na stronę Radia Centrum, czyli centrum.fm, potem audycje, potem za górami. Tam jest link do profilu facebookowego, jest również też link do playlisty zbiorczej, czyli takiej playlisty na Spotify, gdzie się umieszczają, pojawiają, są zamieszczane wszystkie utwory zbiorczo od początku sezonu. Tam są też te playlisty, które dotyczą sezonów poprzednich. Teraz się taka właśnie nowa playlista zaczęła. Na profilu facebookowym mamy za każdym razem przed audycją zapowiedź tego, co będzie. Potem w komentarzu pojawia się lista tych utworów, które były grane. Zachęcam do tego dlatego, że w tym sezonie troszeczkę mniej tych wszystkich zapowiedzi audycji jest forwardowane na profil facebookowy Akademickiego Radia, żeby po prostu nie szło to w ilość, tylko w jakość, więc ta oddzielna prenumerata profili audycji jest bardzo ważna i serdecznie do tego zachęcam. Również trzeba powiedzieć, że przez cały wieczór działa telefon SMS-owy, numer Akademickiego Radia Centrum 515-515-982. Bardzo łatwe do zapamiętania. Dwa razy 515, a potem częstotliwość radia 982. Zachęcam do tego, żeby wysłać jakiegokolwiek SMS-a z tak zwanym raportem słyszalności. Ciekawe, gdzie sygnał radia dociera, albo przez nadajnik naziemny, albo przez internet. No w historii audycji za górami zdarzały się już z antypodów raporty. Słuchano nas na przykład na Hawajach, albo w Wielkim Kanionie Colorado, albo na Wyspach Kanaryjskich, albo w Anglii, albo jeszcze w innych egzotycznych krajach. Ciekawe, gdzie słychać nas najdalej dzisiaj. Zachęcam do tego, żeby jakiś raport przesłać. Natomiast teraz idziemy do roku 1991. 7 października minęło dokładnie 35 lat od takiej płyty ukazania się. Joe Cocker wydał właśnie wtedy Night Calls. To taka płyta znana dosyć. Tam jest ten słynny utwór Unchain My Heart, również When the Night Comes. Więc skoro płyta jest sławna, to my z kolei, aby zadośćuczynić tradycji naszej audycji, wybieramy utwór mało znany i posłuchamy sobie teraz Feels Like Forever. To jest utwór otwierający ten właśnie krążek.

puszenie ubija, czyli palenie zabija. No i właśnie zabraniono puszenie w 1991 roku w lecie, czyli znowu okrągła rocznica, wydało taki album, który się nazywa Radovina Cesti, czyli prace drogowe, można powiedzieć. Cesta to jest taka szosa, droga, autostrada, czyli no takie coś, że jedziemy i nagle są roboty drogowe, zwężenie jezdni albo coś takiego, to ma właśnie takie znaczenie. Do tej płyty sobie sięgnijmy, bo płyta jest naprawdę wystrzałowa. Jeszcze chyba nigdy w naszej audycji nie było utworów z tego właśnie krążka. Będą to dwa utwory, Klasa Optimist oraz Utwoje Imię.

Oczywiście muzyka w Bośni i Hercegowinie to nie tylko muzyka rockowa, przede wszystkim jest to muzyka lokalna, mówimy muzyka folkowa, czyli taka bałkańska, która ma bardzo duże wpływy Orientu, a wynika po prostu z tego, że Bośnia i Hercegowina i również Serbia znajdowały się kiedyś w Imperium Osmańskim i stamtąd przyszła cała kultura orientalna dotycząca różnych trendów w muzyce. Chorwacja się temu trochę oparła, ona pozostała w Imperium Habsburskim, ale również chorwacka muzyka także sięga do tych orientalnych klimatów. No i cóż, 50. urodziny obchodziła nie tak dawno Sanela Sijercić, która głównie zajmuje się wykonywaniem tej narodowej bośniackiej muzyki, również w rockowych aranżacjach. Wydała do tej pory 7 płyt, a my sięgamy do roku 2000, równiutko, kiedy wydała krążek Serce od papira, czyli Serce z papieru, i posłuchajmy sobie tego właśnie tytułowego utworu z płyty Serce od papira. Myślę, że nie jest to utwór do końca rockowy, ale doskonale można poczuć, chociaż na chwilę, ten klimat orientalny. Zresztą sami się przekonajcie. Sanela Sijercić.

No nie, serce od papiera. Serce nie jest z papieru. Jest żywe i o tym właśnie śpiewała przed sekundką Sanela Sierčić. Pozostajemy w klimatach byłej Jugosławii i idziemy z kolei do grupy Bajaga i Instruktori. No, Bajaga i Instruktori to jest zespół, który się pojawiał już oczywiście w audycji Za Górami. Tylko dosłownie dwa słowa gwoli przypomnienia. 1984 rok założenia. Belgrad, czyli w tym przypadku Serbia. Sporo płyt na koncie, natomiast my idziemy do albumu jubileuszowego, ponieważ nie tak dawno, 35 lat, to jest również, zauważmy, rok 1991. Jakoś tak się składa bardzo często, że w kalendariach ten sam rok się pojawia wiele razy. No i dzisiaj właśnie tak mamy, 91 rok, pojawia się taka, no chyba należy powiedzieć, epka, Četiri godišnja doba, czyli cztery pory roku. Płyta, jak się nie trudno domyślić, zawiera utwory cztery: Dobro jutro, leto, czyli dzień dobry, lato, Uspawanka jesen, kołysanka na jesień, U koży krokodyla zima, w skórze krokodyla zima oraz Budzienie ranok prolecia, czyli Przebudzenie wczesnej wiosny. To jest ostatni kawałek na tym krążku. My sobie przesłuchamy dwóch utworów. Ten Dobro jutro, czyli na lato, i U kozi krokodyla, czyli na zimę. Takie dwie skrajności zabrzmią teraz w Akademickim Radiu Centrum.

Jeżeli komuś się podobało to, co przed chwilą brzmiało w głośnikach Akademickiego Radia Centrum, no to oczywiście co czwartek, godzina 20, Centrum w Mroku, 2 godziny tego typu chłodnego frontu na was czeka. Co tydzień zapraszam w imieniu Kuby Czerniaka. A na zegarze 20:54 pora się powoli żegnać. Został nam koniec naszej audycji, mianowicie kolejny utwór, ostatni już, ale znowu z 1991 roku, duży zbieg okoliczności. Wtedy bowiem ukazała się płyta grupy Los Manolos, która zawierała cover Strangers in the Night, takiego standardu jazzowo-popularnego, który był wykonywany przez niezliczonych wykonawców. No ale Los Manolos to jest grupa, która gra rumbę katalane. Zdarzały się im właśnie w takim stylu różne wersje znanych przebojów. I z tym właśnie chcę was zostawić. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień o godzinie 20 na kolejne wydanie audycji Za Górami. Zapraszam we wtorek na 19 przy Muzyce o Nauce. Będziemy dyskutowali na temat tego, czym się różni lęk zwierząt od lęku człowieka i w jaki sposób można lęk zwierząt do badań nad lękiem człowieka wykorzystać. Myślę, że temat ciekawy, więc zapiszcie sobie w kalendarzu albo nastawcie budzik wtorek, godzina 19, a za chwilę zerówka, Radosław Barszcz jak zwykle, później oczywiście też Basment, tak jak zawsze w niedzielę. A teraz Los Manolos. Dzięki, Łukasz Komsta był z wami przez ostatnią godzinę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.

0: świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: I znowu niedziela i ponownie 21:00. Zasiądźmy więc przed radioodbiornikami i czas na zerówkę. Jedziemy.

0: radiowo-filmowo. Dzisiaj zaczynamy nagranie stworzone wręcz do nocnej jazdy autem. Electric Youth i College z utworem Real Hero, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Drive. No bo tydzień temu Kawiński i Night Call, który zainspirował mnie do tego dzisiejszego początku audycji oraz do tego, co nastąpi w kolejnych minutach naszego spotkania, ale zanim to nastąpi, to jeszcze dobry wieczór. To jest audycja Zerówka, czyli audycja z muzyką i o muzyce z lat 2000. Radek Barsz przed mikrofonem, kłaniam się nisko, zapraszam na drugi odcinek drugiego sezonu Zerówki. 515-515-982 to numer, pod który zachęcam, żeby meldować swą obecność. Zerówka pisane przez 2O to jest nazwa tej audycji, którą można znaleźć również w mediach społecznościowych. Instagram, Facebook. Kropka. No to teraz gwiazda dzisiejszego wieczoru, czyli...
1: Ryan Gosling. W filmie Drive.
0: Tak, Ryan Gosling w filmie Drive. We wrześniu minęło 15 lat od premiery tego filmu w Polsce. Przypomniał mi o tym pewien facebookowy fanpage, nie tylko popkultura. Tak się nazywa, który polecam wam swoją drogą, bo ostatnio admin skarżył się na mocny spadek zasięgów, więc może ta zachęta w jakiś sposób pomoże. I to przypomnienie nie tylko popkultury uruchomiło kaskadę kolejnych wspomnień i przypomnień między innymi takich, że pan Ryan Gosling, oprócz tego, że znakomicie odnalazł się w roli kierowcy indywidualisty w filmie Drive, to mniej więcej w tym samym czasie odnajdował się też jako wokalista zespołu tworzącego muzykę o co najmniej niepokojącym klimacie.

śpiewa, tańczy, recytuje, jeździ autem. I co jeszcze? Ryan Gosling. Aha, jeszcze na Marsie był, ale to już w innym filmie. Ryan Gosling, Zach Shields, czyli duet Dead Man's Bones. A w tle podśpiewuje Silver Lake Conservatory Children Chor, czyli dziecięcy chór założony przez niejakiego Flea z Red Hot Chili Peppers. Wszystko to razem tworzy elektryzującą, trochę niepokojącą, mroczną całość, zainspirowaną zresztą filmami grozy i fascynacją taką właśnie potworną tematyką. Ten zespół, a w zasadzie duet, powstał w 2005 roku, kiedy obaj panowie, czyli Ryan Gosling i kolega Zach Shields, zaczęli spotykać się z siostrami. Początkowo niezbyt byli sobie przychylni, ale po kilku rozmowach nawiązała się między nimi nić przyjazny, kiedy okazało się, że obaj są zafascynowani właśnie taką podobną horrorową tematyką. W 2008 roku ukazał się ich pierwszy utwór, a 6 października 2008 roku debiutancki album zatytułowany po prostu Dead Man's Bones i za nami nagranie Lose Yourself z tej właśnie płyty. Przed nami jeszcze dwa utwory, bo w ogóle jest nowa zasada w tym sezonie, którą chciałbym kontynuować przez cały sezon zerówki. W każdej audycji będzie tak zwany artysta tygodnia, co zresztą możecie zobaczyć na okładce magazynu Zerówka w mediach społecznościowych. To będzie postać, muzyk, artysta, o którym w trakcie audycji powiem nieco więcej i pojawią się przynajmniej trzy jego nagrania. W tym tygodniu, jak nie trudno się domyśleć, jest to Ryan Gosling. Tak. To jeszcze raz. Ryan Gosling, Zach Shields, czyli Dead Man's Bones i tym razem Papa

in the room where you sleep. To nagranie live, jak słychać, polecam z obrazkiem. Znajdziecie go, no, sami wiecie, gdzie szukać filmów z wideo. Za fortepianem i z mikrofonem nie kto inny jak Ryan Gosling. Dużo w tej muzyce niedoskonałości, czasem nawet nierówności rytmicznych, jakichś nieczystości, ale takie też było założenie. Zespół nie korzystał z żadnych narzędzi wyrównujących ścieżki, tak jak się to robi w profesjonalnym studio. Wszystko jest żywe i ludzkie, mimo tematyki zahaczającej o zombie, potwory i duchy. 23 minuty już po 21. Live na TikToku. O tym chciałem powiedzieć, że go ponownie tam nie ma. Za to jest nowy plan, nowy pomysł. Tydzień temu o tym wspominałem. Chciałbym, żeby audycje Zerówka były transmitowane na żywo w serwisie YouTube, który raz, że jest powszechniejszy niż TikTok, a dwa, takie streamy można potem archiwizować i mieć do nich dostęp nawet po zakończeniu audycji. Sensowne się wydaje, prawda? No, ale jest jedno małe ograniczenie. Konto czy też kanał musi mieć przynajmniej 50 subskrybentów, by móc nadawać live. Kanał już jest. Jest na nim nawet film zachęcający do subskrybowania. Zerówka pisane przez 2O. Proszę wpisać w YouTube'ową wyszukiwarkę albo na zerówkowym Facebooku. Znajdziecie film, bo dzisiaj go tam zamieściłem. I zachęcam, by subskrybować. Mam nadzieję, że już za tydzień uda nam się do tej 50-tki, do tego kamienia milowego dobić i będzie stream na YouTubie. Dobrze. Artysta tygodnia za nami, Ryan Gosling i jego zespół Dead Man's Bones. I no, tak się filmowo zrobiło, że postanowiłem sobie, przygotowując tę audycję, poprzeglądać i posłuchiwać ścieżki dźwiękowe z filmów z lat 2000. I tak trafiłem między innymi na to nagranie.

The Kills i Wait, nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Ludzkie Dzieci, Children of Men sprzed 20 lat, bo to rok 2006. W rolach głównych Cliff Owen, Julian Moore, Michael Caine, fantastycznie zrealizowany science fiction. Dość ponura wizja, której chyba wcale nie tak daleko do teraźniejszości, a warto dodać, że akcja tego filmu dzieje się w roku 2027. Także tak, za to muzyka z tego filmu w ogóle się nie zestarzała. Utwór Wait od The Kills, nagranie z ich debiutanckiego albumu wydanego w roku 2003, Keep on Your Mean Side. I z tego, co sięgam pamięcią, to jest pierwsze nagranie duetu The Kills w audycji Zerówka i Aż Dziw Bierze. No, wrócimy do nich jeszcze na pewno, myślę, że nawet w formie artysty tygodnia. Wiadomość od słuchacza, Janek się melduje. W tej goslingowej playliście brakuje jeszcze tylko I'm Just Ken z filmu Barbie, ale to chyba za młode jeszcze jak na Zerówkę. No, zdecydowanie za młode, ale w sezonie 25, gdy już będziemy z nostalgią myśleć o latach 20, to pewnie się pojawi. Także zapraszam. Niedziela 21, rok 2050. Tak, teraz odejdziemy na chwilę od tej tematyki filmowej, choć utwory, które przed nami z niejednej ścieżki dźwiękowej chleb jadły, że tak powiem. Teraz pozaglądamy trochę do muzycznego kalendarza. Dokładnie wczoraj minęło 20 lat od wydania debiutanckiej płyty zespołu Cold War Kids.

kolei od wydania tej płyty w piątek minęło lat 25. Dead Cup for Cutie, We Love Indoors, to z albumu The Photo Album, wydanego dokładnie 9 października 2001 roku. I to jest kolejny zespół, który w Zerówce gości dzisiaj po raz pierwszy. Jeśli można o muzyce sprzed 25 lat powiedzieć, że to nowość, to właśnie to robię. Nowość na naszej starej antenie. Dzisiaj tylko tyle od nich, ale jest to kolejna grupa, której przyjrzymy się bliżej w kolejnych audycjach, no bo jest to zespół może nie z pierwszych stron gazet, może nie ze ścisłego topu indie rockowego grania, ale bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych na ten gatunek na przełomie wieków, a nawet mileniów. 20 minut do godziny 22. Stan subskrybentów Zerówki na YouTubie to obecnie 21, co znaczy, że przez ostatnie kilka minut przybyło Was prawie 10 osób. Bardzo dziękuję, przypomnę, subskrybuj, a będą live'y z tej audycji w kolejnych tygodniach. Okej. Kolejna kartka z kalendarza przed nami i zatrzymamy się na tym 9 dniu października na jakiś czas, bo jak się okazuje, to jest naprawdę wyjątkowa data. I jeszcze taka refleksja, w zasadzie cała ta audycja, to idea tej audycji, to jest zaglądanie do nieco już przykorzonego kalendarza sprzed ćwierć wieku, ale no, czasem chyba dobrze być odrobinę sentymentalnym. Teraz będzie ćwierćwiecze plus jeden, bo album Black Market Music grupy Placebo skończył w piątek lat 26.

Special K i Placebo z albumu Black Market z 2000 roku, to jako pierwsze. A przed momentem Radiohead i Knives Out z nieco zapomnianego, no nie wiem czy to dobre słowo, ale na pewno odrobinę schowanego w cieniu swojego starszego brata, czyli płyty Kid A, do której materiał powstał w tym samym czasie. I to Kid A było tym kamieniem milowym w karierze Radiohead, a wydany rok później Amnesiac już chyba tylko jego echem. Niemniej znakomita jest to płyta, to nagranie Knives Out, jedno z moich ulubionych z całej twórczości Radiohead. Dziś w audycji zerówka nie przypadkiem, bo pan Tom York skończył w tym tygodniu 58 lat. Z kolei w piątek 90 lat skończyłaby pani Agnieszka Osiecka.

kto jest w środku. No nie do końca, ale myślę, że to nagranie z tym, co wybrzmiało nam przed chwilą w umyśle pani Katarzyny Nosowskiej, jakaś ścieżka neuronalna jednak łączy. Wszak dzieli te nagrania zaledwie rok. Za nami Kto tam u ciebie jest, do solowej płyty pani Nosowskiej z albumu NO lub Nosowska Osiecka. Album wydany w listopadzie 2008 roku. Inspiracją do jego stworzenia był koncert Pamiętajmy o Osieckiej, zagrany wczesną jesienią 2008 roku i który został fantastycznie przyjęty, podobnie jak i ta płyta, która podwójną platyną się pokryła i zdobyła potem nagrodę Fryderyka.

Pamiętajmy o Osieckiej. Pamiętamy. W piątek 9 października pani Agnieszka Osiecka skończyłaby 90 lat. Wyjątkowa data dla polskich poetów, ten 9 października. Dokładnie 20 lat temu odszedł Marek Grechuta.

widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakończył.

bo właśnie w piątek, 9 października, minęło 20 lat, odkąd nie ma z nami pana Marka Grechuty. Postać niezapomniana, tak samo dzisiaj, jak i w latach 2000 i przez wiele poprzednich dekad. A to nagranie to oczywiście Kraków, oryginalnie z płyty Miłość w czasach popkultury Mysłowic, ale ta wersja z gościnnym udziałem mistrza została wydana na płycie The Best Of w roku 2003. 2 minuty do 22:00 i co, szybko minęła nam kolejna godzina, za szybko, za chwilę Basement i Pieter, zostańcie koniecznie ode mnie. Na koniec miała być melodia z Amelii, tak żeby filmową klamrą tę dzisiejszą audycję zamknąć, no ale się w te 2 minuty nie zmieścimy, więc dziś takie króciutkie nagranie, zaledwie 1,5-minutowe, które wiedziałem, że kiedyś mi się przyda. Wiedziałem. Amelia za to będzie za tydzień. Zapraszam już teraz. Niedziela 21, a dziś szalenie miło mi tu było być. Radek Barszcz, dobrej nocy. Do usłyszenia. Simon White, The Beep Beep Song.

Goldie i Natalie Williams. Tam tym dzisiaj zaczniemy Basement. Goldie i wokalistka jazzowa, która już wcześniej śpiewała u Goldiego na utworze Adore You. Kilka lat temu graliśmy obszernie ten materiał, album The Journeyman. Wiele razy graliśmy, bo bardzo dobry i długi, fajny, atmosferyczny numer. A ten Jungle Days to Goldie opublikował w lipcu, teraz w wakacje, i zapowiedział nim dwa specjalne koncerty w londyńskim Royal Festival Hall, na którym ma przedstawić nowy materiał. Także czekamy bardzo, bardzo, bardzo. A ten numer jeszcze ma bardzo dobry teledysk, także bardzo gorąco polecam. Takie urywki z tak zwanej złotej ery rave'u z 10-20 lat temu w Londynie, drum and bassowe biby właśnie zrobione przez Metalheads. Także bardzo fajnie się to ogląda. Polecam. Cztery minuty po 22:00 zaczynamy kolejny Basement. Piotr Pruchniak, zapraszam.

Posłuchajcie, jaki tutaj przyjemny jungle z wpływami dubu. Uwielbiamy takie numery, to znaczy ja uwielbiam. Tym razem szwedzki producent Olski, który współpracuje z Sebą. No i tego Sebę tutaj słychać w tym numerze. Nówka numer z czerwca sprzed wakacji, wytwórnia Function Records. Głęboki klimat i z mocnym akcentem dubowym. Powiem wam, że dzisiaj nie bez powodu tyle dubu, bo już za 6 tygodni Sensitive obchodzi urodziny, impreza odbędzie się w legendarium i będzie dużo dżunglowych gości i będę jeszcze o tej imprezie mówić, ale pamiętajcie, że 2 tygodnie wcześniej, 8 listopada B-Complex w legendarium, to też będzie dobre wydarzenie. Także gorąco zachęcam i polecam te imprezy. Słuchajcie, w basemencie za tydzień zagra GTRX, za 2 tygodnie zagra Mikro, a za kilka tygodni rozkładamy się z DJ-em Hoszem, z winylami i będziemy tematycznie grać Dicho z winyli i je komentować, także pewnie będzie fajnie.

Półtorej minuty do 23:00. Szybko zleciała nam ta godzina. Przy zwariowanej selekcji Piotr Pruchniak dziękuję za dzisiaj i zapraszam za tydzień na selekcję oraz skille od Getrixa. Cześć!

ulicę, gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłem.